0: Bądź SK Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Elwiska, Trójmiasto.
1: Udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
1: Sobota będzie dosyć trudna ze względu na to, że będzie mocno biało w Trójmieście. Porywy w samym pasie nadmorskim, nawet powyżej 70 km na godzinę. W głębi lądu ten wiatr będzie nieco słabszy, ale nie zmienia to faktu, że nie parkujemy samochodów pod drzewami, pod słupami wysokiego napięcia, omijamy parki i cmentarze. Dzisiaj bez silnego wiatru, 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Bardzo często będziemy sięgać po parasole. Do zacierpliwości nam druga dąbka Wendy Świętojańskiej 10 lutego i Śląskiej Gdyni.
0: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja potwierdza, odnaleziono ciało zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzna znajdował się na obrzeżach Lubniewice w województwie lubuskim. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę. Przebywał nad jeziorem około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejny incydent w Niemczech. Podejrzany przedmiot znaleziono tym razem w rejonie stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Berlin podejrzewa, że za wszystkim stoi Moskwa, a w geście solidarności z Niemcami do polskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Georgij Michno po spotkaniu stwierdził, że
3: strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie.
2: Tymczasem niemiecka policja robi przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, by sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Jest półfinał i jest apetyt na medal. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała:
4: podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii.
2: A w półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej parze Turcja zmierzy się z Serbią. Do obu tych spotkań dojdzie w sobotę.
0: SK Trójmiasto News.
1: Maciek Marcinowicz. Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki pasażerom pociągu. Nic poważnego się nie stało. Ponad 350 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 19 milionów złotych przechwycili funkcjonariusze w Gdyni. Narkotyki były ukryte wewnątrz ciężkich metalowych elementów znajdujących się w kontenerach ze złomem. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku.
5: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
2: Jest piątek. Jest 6 rano, więc uwaga, uprzejmie donoszę, że wspólnie dobrnęliśmy do najlepszego dnia tygodnia.
7: Ja też chciałbym donieść. Ty mówiłeś coś, tak przeczuwałeś. W męskiej nie ma papieru toaletowego i to może być robota Sointy i Korościela.
2: Kolejny raz.
8: Jezu. Dobrze, jeden donosi, drugi donosi, to chyba musimy zacząć zbierać donosy na ludzi z pracy, znajomych, rodzinę. Jak kto chce, to może również donieść na siebie.
2: Donosy zgłaszajcie pod 664-402-302 albo tak jak Jarząbek gadał do szafy kiedyś w filmie, to wygadajcie do Messengera.
8: Pełna anonimowość i brak dyskrecji, tego nie zapewniamy.
7: Łobodobo lecimy.
2: Najlepszych donosiarzy ubierzemy w koszulki Radia SK z napisem
8: Cześć!

0: donosimy, że to była cudowna Dua Lipa. Nie zawahamy się, Dua Lipy na pewno w tym radiu jeszcze niejednokrotnie
1: użyć.
0: Włączka mi mikrofon, przecież nie można tak funkcjonować z tobą.
2: Włączyłem, tylko nie ten.
3: Czy ja mogę donieść na Wiktora, że on postanowił mnie skasować z tego programu? Dziękuję.
2: Jak już
3: nie dam się skancelować.
2: Jak donosimy na kolegów z pracy, to mam naprawdę poważny donos.
0: Super, na kogo?
2: Na byłego kolegę z pracy.
0: Na Pirowskiego?
2: Janek Pirowski, mimo tego, że od jakiegoś czasu już tu nie pracuje, nie podpisał obiegówki, bo nie oddał słuchawek do działu techniki.
4: Dział techniczny przekazuje.
5: A to są te słuchawki, co ty miałeś się dostać?
2: Tak.
0: Dlatego miał najdroższe. Najdroższe złote słuchawki.
2: Apeluję do jego poczucia godności i rozsądku oraz do mojej zazdrości.
4: Nikt nie wie, gdzie jest.
2: No właśnie. A teraz donosy od was z Messengera i z telefonów. Halo.
6: Hej, Eska. Ja uprzejmie donoszę, że kolega Michał przyszedł do pracy, otworzył jakieś dziwne urządzenie, wyjął jajka i zaczął robić jajecznicę. Mi żal, że się nie podzielił.
0: Może będzie jakieś podanie drugiej jeszcze, no to spokojnie, no.
3: Ja myślałam, że ta historia inaczej się skończy.
0: Z jajkami? No, to różnie bywa, rzeczywiście.
2: Ale pora jest taka na zegarku, że akurat w sprawie jajecznicy to proponuję na drugi boczek.

0: poranne rasowanie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jadzia do nas dołączyła. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry. Jak się mamy dzisiaj, dobrze?
0: Bardzo.
1: Przeglądamy prasę, no patrzymy, co się dzieje.
0: Piątek,
1: czyli jest super. Słuchajcie, czytam tutaj na pierwszej stronie w Super Ekspresie. Klauda Halejcia zrobiła imprezę na 100 tysięcy złotych dla swojej córeczki.
2: Super.
1: 100 tysięcy złotych.
2: A czy Klaudia Halejcia adoptuje w tym momencie kogoś? Bo jakby co, to ja się zgłaszam.
1: Ja też. Lećmy dalej.
3: To piszą o tym, piszą.
2: Emili Ratajkowski. Kojarzycie, panowie, na pewno. Jadziunia to jest taka gwiazda, która wystąpiła topless w teledysku i stała się gwiazdą.
0: Aha.
2: Dopiero wtedy.
1: Teraz Pytanie, czy ty masz taki pomysł na siebie kiedyś, może?
2: Wystąpisz topless w teledysku i zostaniesz jeszcze większą gwiazdą?
0: Chyba już nie.
1: Nic nie wiadomo.
4: Przyłapano Emili Ratajkowski, jak właśnie prawie topless chodziła po Rzymie i portale plotkarskie piszą, że kusiła, uwaga, przeogromnym, aż niesmacznie wielkim dekoltem i niektórzy twierdzą, że to jest wręcz oburzające.
2: A ty jak patrzysz na świat gwiazd, Jadzia, to jest w ogóle coś, co ciebie oburza?
0: Jak patrzę, to już mnie nic nie oburza.
1: Nic.
0: Ale Maryla Radowicz ma ładniejsze.
1: Dziękujemy ci, Jadziu. Czego tobie życzyć na weekend?
0: Nie wiem. Odpoczynku.
1: Idziemy przytulać, Jadzie, jakaś taka zmęczona. Idziemy cię przytulać.
4: Może, Jadzie, ty się obłóż lodem, tak jak Maryla Radowicz.

0: muzyczna, świeża krew na antenie Eski. 5 Seconds of Summer, za chwilę 6:30.
1: No to donosimy, że lato powolutku się kończy, ale sprawdzamy również wasze donosy na jaskowym Messengerze.
2: Manko Eska, niestety, ale muszę donieść na samego siebie. Pracę rozpocząłem o godzinie 6, wpisując kartę wyjazd o 5, a 8-godzinny dzień pracy zakończę o 12. Pozdrawiam i przepraszam szefostwo, do usłyszenia.
3: No i po głosie wszystko wyszło. Dziękujemy. Tak. Ja kiedyś byłem, pracowałem w takiej firmie, byłem automatykiem, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak przychodziliśmy czasami spóźnieni, nie że tylko ja, do pracy, to szliśmy, o, awaria była i trzeba było tam kartę odbić, no to przestawialiśmy te zegary tam.
1: Aha, ten głos wszystko wyjaśnił.

0: Reklama.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo. Naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka Ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus. Tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź. WSAiB.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: I po reklamie.
12: No to jesień termiczną chyba już czujemy, prawda? Bo na termometrach dziś 18, jutro 17 stopni, a jutro mocny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. Natomiast jesień astronomiczna startuje 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę czasu. Dzisiaj słońca niewiele w Trójmieście. Sięgniemy po parasole, bo będą występowały opady deszczu. Ten deszcz również jutro i trochę w niedzielę. W przyszłym tygodniu są szanse na to, że deszczu będzie nieco mniej. Kwaszczyńska Wiśniewskiego 10 lutego, Dąbka Mdruga. Uważamy na siebie w Gdyni szerokiej drogi.

0: Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W czwartym secie przez chwilę musiały gonić wynik, ale w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. A Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Buskowa.
1: Jankes, Kama
2: i Wiktor.
3: No dobrze, donosy, donosy, donosy z samego rana w piątek, 4 września.
4: Dzień dobry.
5: Hej Leska, a ja bym chciała donieść na mojego szefa, bo powinien być teraz już od paru dobrych parunastu minut, a go nie ma.
3: Jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie i dalej nie pamiętał.
4: Zbieramy donosy na eskowym messengerku.
3: A może panią ubierzemy na pocieszenie w koszulkę eski z napisem cześć?
6: A? To nie.
4: Tak! Ona... I tak? Wchodzi szef do pracy, a ona...
3: Cześć!
6: Tymczasem... Tak, to pani dzwoniła do radia, tak. Do
4: zwolnienia.
6: Premia!

0: Oczy jej nie pieką z samego rana. Nonszalancko to wyznaje. Sanach na antenie Eski.
1: Dzisiaj Sanach na żywo na Narodowym, a zaraz na żywo, no prawie na żywo u nas w Radiu Eska.
2: No i jeszcze się pojawi właśnie u nas jej absolutna nowość.
3: Cichosza. Cicho. Ale warto wtedy być z nami po ósmej, bo zagramy.
2: A tymczasem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, które mają nowy sposób na piratów drogowych.
1: Co tam myślicie ciekawego?
0: To jest ciekawe, bo jest tak zwany kij i marchewka. Amerykanie proponują i testują ten system, żeby zamiast mandatów,
2: czyli zamiast kija,
0: nagradzać kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami,
2: czyli marchewka,
0: większą ilością zielonych świateł.
1: Wspaniały pomysł.
0: Tak zwana zielona fala. Jak jedziesz zgodnie z przepisami, to będziesz trafiał na zielone.
2: Zielone.
0: Zaczynasz szaleć.
1: Jak oni to mają? Jakoś tam tak sztuczna inteligencja będzie patrzyła, gdzieś kamerki.
0: Kamer, odcinkowe,
2: albo
0: pomiary
2: pani
0: prędkości.
2: Będzie siedziała i włączała lub wyłączała, no też tak może być. No.
0: Jak stwierdzą, że jesteś piratem drogowym i nie stosujesz się do przepisów, to częściej będziesz trafiał na czerwone światło.
2: I mamy pewne podejrzenia, Janki.
1: Bo ja dzisiaj przyjechałem, powiedziałem, że miałem same czerwone rzeczywiście.
0: Wczoraj z kolei się spóźniłeś do radia, też chyba dlatego, że miałeś dużo czerwonego.
1: Nie, wczoraj były zielone, ale wczoraj wracałem po telefon, no przecież zapomniałem.
2: Mamy takie podejrzenia, że ci Amerykanie testują ten system rano na tobie.
1: No tak, Jankes to Jankes, no.
4: Króliczek doświadczalny.
5: Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Mamo, gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Mati, które to urodziny? Halo, dzień dobry Mati, pochwal się wszystkim przed całym światem.
2: 18.
1: Osiemnaste!
3: Czekamy teraz, aż wejdzie tata i powtórzy tego mema, ale osiemnastka! Nie ma takiego bicia!
1: Nie! Mati, jak to jest mieć 18 lat, bo my już zapomnieliśmy?
4: Sorry, kama.
2: No, tak naprawdę niewiele się zmienia, to taki dzień.
3: Mhm. Ale jest tak, ja przynajmniej pamiętam, miałem takie poczucie, że jak już minę tę osiemnastkę, to będę mógł robić wszystko. I jak ta osiemnastka się pojawiła, to nie zrobiłem nic.
5: Z naprawdę?
3: Tych wszystkich nielegalnych rzeczy wcześniej dla mnie niedostępnych.
5: Wiecie co, ja się dowiedziałam, kiedy skończyłam 18 lat i wyprowadziłam się z domu, że mogę generalnie dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli robić wszystko,
3: tak.
5: Więc kupowałam sobie kubek śmietany i cały kubek śmietany zjadałam, bo nikt nie krzyczał na mnie i mówił, zostaw!
1: Zawsze się marzyło. A jak z twoimi marzeniami? Na co masz ochotę, jeśli chodzi o osiemnastkę twoją? Co zrobisz takiego, wiesz, takiego wybuchowego?
2: Może nie wybuchowego, ale bardziej naukowego. Wybieram się na studia i chcę je skończyć, zostać adwokatem.
3: My w ogóle źle rozmowę zaczęliśmy, założyliśmy, że to będzie crazy life i imprezy.
5: A ja o śmietanie, a ten o paragrafach.
1: No
5: słuchaj, bo to muszę w takim razie przeczytać ostatnią część naszego zgłoszenia. Jesteśmy z żoną niezwykle dumni z jego dotychczasowych osiągnięć. Pozdrawiamy całe Radio SK. Mateusz, kochamy cię. Więc masz największych fanów w postaci swoich rodziców. Bardzo się cieszymy. Tata Piotr pozdrawia bardzo serdecznie. No i cóż, my ci dajemy w takim razie stówę. I pamiętaj, kto ci tę stówę dał. I nie była to łapówka,
2: super,
5: żeby była jasność.
1: Słuchaj, jak ty masz 18 lat, a twój tata jest twoim tatą, to tata ile ma lat?
2: 44 w tym roku.
4: Jezus Maria. Że tak powiem.
1: Dobrze.
6: A czy wy nie macie więcej?
1: Właśnie. No dobrze. No Mati, co mamy ci powiedzieć? Cieszymy się, że z nami jesteś. Fruwaj wysoko. Dużo sukcesów.
5: No i powodzenia z tymi paragrafami.
2: Tak,
5: oby tylko w książkach.
1: Tak, oby tylko w książce.
3: Obyś był najlepszą papugą w całym mieście.

0: Takie mango na śniadanie to człowiek by zjadł. Sylwia Grzeszczak proponuje.
1: Nie, nawet Sylwia Karolina. Na drugie ma Karolina.
2: Naprawdę? Tak.
1: Karolina Grzeszczak w Radiu SK.
2: Ojej. Słuchajcie, to teraz będzie o sukcesach Polaków, a właściwie antysukcesach, bo jesteśmy zdobywcami antynobla. I nie chodzi o naszą trójkę, tylko chodzi o innych Polaków, o czym Marcin Procki za chwilę wniosek.
0: Nie w antyradiu, tylko w SC.
3: Kama i Wiktor.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
7: Dziś już 4 września, to 247 dzień roku. Słońce położy się spać 19 minut po 19, tego raczej nie zobaczymy, bo dzisiaj niebo będzie zachmurzone, będą występowały opady deszczu. 18 stopni w dzień, 14 stopni w nocy. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się, deszcz też, no i poczujemy silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Trzeba będzie na siebie bardzo uważać. Teraz uważamy na spacerowej żołnierzy wyklętych, budowlanych, starogardzkiej, świętokrzyskiej i słowackiego w Gdańsku szerokiej drogi.
6: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
8: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura domaga się aresztu dla trzech osób zatrzymanych w środę w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Pierwsza dwójka usłyszała zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Według śledczych jedna z zatrzymanych kobiet może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
9: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
8: Poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Wysyłają pisma i proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc, między innymi do prezydenta i premiera. A to po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi. W środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Doszło wtedy do zamieszek, a może dojść do kolejnych takich sytuacji, bo nie wszyscy mieszkańcy podpisali porozumienia.
10: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
8: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Deweloper chce wybudować w tym miejscu nowe osiedle. A znamy laureatów Antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
11: SK Trójmiasto News.
7: Maciek Marcinowicz, zwłoki na plaży w Gdyni. Policjanci wczoraj otrzymali zgłoszenie o ciele mężczyzny znalezionym w namiocie.
12: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe.
7: Mówi Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Zwłoki trafiły do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie ustalona przyczyna zgonu mężczyzny. Święto na Biskupiej Górce w sobotę, 9 święto ulicy. Od 14 do 18 mieszkańcy i goście będą mogli wziąć udział w koncertach, warsztatach, wystawach i spacerach po historycznej części Gdańska. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie polonez na ulicy Biskupiej.
13: Jankes, Kama i Wiktor
14: w Radiu SK.
15: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 4 września.
16: Donosiciele wszystkich krajów, miast, łączcie się. Dzisiaj można donieść na swojego szefa, kolegę z pracy, na rodzinę. Halo.
17: Cześć, uprzejmie donoszę, że dzisiaj mamy piąteczek, a ja jutro nawet nie kiwnę palcem w chałupie. Jadę na rybki.
18: Oby rybki kiwnęły się.
16: I oby pani złowiła fileta.
19: Przy takiej pani na rybach bym siedział, oj, cichutko.
20: Byś siedział solo.

0: 9 minut po godzinie 7 Eska w piątek 4 września. Ale mi teraz fajnie kawka weszła, słuchajcie.
1: Mi by teraz świetnie weszły wakacje tak naprawdę, chociaż niestety, ale już się rok szkolny rozpoczął.
2: Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
1: Zazdroszczę tym, którzy na wakacjach już byli, zazdroszczę tym, którzy na wakacje jadą. I okazuje się, że Polacy kolejny rok z rzędu najchętniej wybierali na wakacje.
2: Zatrzymaj się, niech Janki zgadnie, bo jest podsumowanie.
0: Dzień dobry, to jest tyle turniej, tak?
1: Tak.
0: Dzień dobry, ja przyjechałem z Gorzowa Wielkopolskiego. Jestem młody, dzielny, fajny, pracuję w radiu. Jakie jest pytanie?
2: W jakie kierunki turystyczne konkretnie jeden najczęściej wybierali Polacy?
0: W Polsce?
1: W tym roku.
2: Zagraniczne.
0: Zagraniczne.
2: Tak.
0: Turcja! Brawo! Tak?
2: Tak, dobra odpowiedź.
0: Dziękuję, co wygrałem?
2: Dalszą część informacji. Otóż wyjeżdżali najczęściej na 7 do 8 dni, czyli taki standardowy tydzień. I teraz uwaga, koszt rezerwacji polepszyło się w naszym kraju. Średni koszt rezerwacji wakacji Polaka w Turcji to 9,5 tysiąca złotych.
1: Czaisz to? Wszyscy Polacy do Turcji. Sobieski by się w grobie poprzewracał.
2: I każdy stosował się do tych złotych rad.
3: Każdy sarmata wie, że gdy jest all-inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Ja już dzisiaj zatankowałem dwie kawki.
1: No, no. Widać, widać po tobie.
2: Eska tankuje do pełna.
3: A my będziemy tankować wasze baki, bo nie oszukujmy się, ale od 1 września boli to jeszcze bardziej.
1: Ja wczoraj zgoliłem, także nie możecie mi zatankować moich baków.
0: Baki.
3: Ojku, jacy no super dobrze. Śmieszni ci wszyscy prezenterzy w tym radiu. No.
0: No dobrze, halo, dzień dobry, jesteś z nami.
3: Cześć, Ola.
4: Cześć, jestem.
0: Olunia, ty zawsze sama tankujesz, czy twój facet, czy ktoś tam?
4: Nie, nie, mój mąż mnie już przyzwyczaił, że tutaj ten obowiązek należy do mnie, jak i również ściana płaczu przy kasie, także niestety ja tankuję.
1: A wiecie, że badania mówią, że jest taka grupa osób, która panicznie boi się samego aktu tankowania i omija stację benzynową. Tak, ty chyba nie należysz do takich osób, nie?
4: Nie, ja jeżdżę dość dużo, więc ta stacja benzynowa jak najczęściej jest przeze mnie oddana, aczkolwiek gdzieś tam panika, że zawsze można wlać, coś złego jest.
3: Ja mam dokładnie to samo, za każdym razem jak podjeżdżam pod dystrybutor, to 3 razy sprawdzam, czy powinnam benzynę czy diesla.
1: Pamiętajcie, benzyny da się benzyny nalać do diesla, bo jest cieńszy pistolecik, ale w drugą stronę już
0: nie. To już nie działa. Tak, tak, diesla to objeżdżacie kamperem, to wlewamy paliwo tam, gdzie jest paliwo, a nie tam, gdzie się wlewa wodę.
3: Hold my pistolet, ja ci udowodnię.
0: A jak to my zatankujemy do pełna, to jaki jest plan na taki pełen bak paliwa? Olcia?
4: Oj, wtedy to poszaleję. Wydaje mi się, że gdzieś się przejadę, gdzie będę mogła odwiedzić wszystkie sklepy, które my kobiety znamy najlepiej i chcemy do nich jeździć. Tak, że będzie można poszaleć.
0: A nie będzie lepiej, łatwiej pojechać do internetu?
4: Nie, nie, to jest jednak strefa, która cieszy oko, relaksacyjnie, przyjemnie,
3: okay. Także trzeba dotknąć, trzeba powąchać, czasami polizać, to rozumiesz, to się jak, tak nie da w internecie.
1: Jak wizyta w spa dla kobiety, to nie zrobisz tego przez internet.
3: No, dokładnie. Rozumiemy.
0: No to co, no to zróbmy to!
3: Tankujemy do pełna!
0: Zaoszczędziłaś kilka stówek, dziewczyno.
1: Olka nic nie mówi, bo wybiera zielony albo czarny pistolet. Zastanawia się, który będzie pasował.
4: Tak,

0: Coraz bliżej do weekendu. No właściwie to już go mamy. 7.30 w piątek, 4 września z rana.
1: Za momencie u nas w newsach sztuczna inteligencja.
2: A Marcin też będzie sztuczny?
1: Nie,
2: niestety prawdziwy.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący. Schowu bez antybiotyków. Z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: I po reklamie.
18: Dzisiaj świętujemy Dzień Orzechów Makadamia, ale to bardziej nasiona jak orzechy, z tym, że chodzi tutaj o sięgnięcie po zdrowe przekąski, niekoniecznie batony, więc orzechy makadamia możemy zastąpić zupełnie czymś innym. Dzisiaj 18 stopni w ciągu dnia, 14 w nocy, słońca niewiele, deszczu będzie sporo, jutro też deszcz i słońce i silny wiatr. Jutro 17 stopni, a w nocy tylko 12. Chłopska spacerowa, nowatorów słowackiego Elbląska, uważamy na siebie w Gdańsku, na Czyżewskiego tu pracy, też noga z kasu.
19: Minęła 7.30, zaczynamy Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stolarni w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed 22, a na miejscu trwa jeszcze jego dogaszanie. Nikt nie ucierpiał, są jednak spore straty materialne. Fałszywe informacje, halucynacje czy promptowanie. O tych i o innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało

0: Roma
1: i Wiktor.
2: Radio SK.
3: Witamy was serdecznie w najpiękniejszy dzień tygodnia.
4: Każdy może zostać dzisiaj sygnalistą, tak to się ładnie nazywa po nowemu.
5: A po staremu donosicielem.
4: Dla kogo chcecie donieść?
5: Donosy, halo.
6: Witam serdecznie, Marcin z tej strony. Donoszę, że dzisiaj jest piątek!
4: I odleciał.
6: Miłego dnia.
5: I dzisiaj są derby w Gorzowie. Kama, derby, rozumiesz? Derby, Żużel. Zielona Góra jedzie z Gorzowem, Gorzów jedzie Zieloną Górą. Co ty na to?
7: Patrz, dziękuję. To brzmiało jak wygrana Zielonej Góry.
5: Tak, to prawda, to prawda. No, tydzień temu, a dzisiaj my.

0: TikTok, to mi mów do mnie, o żużlu mów do mnie.
1: Tak, rzeczywiście.
2: No dobrze, ja nie wiem, cieszymy się. To się stało, ale my już, Janki, pracujemy troszkę ze sobą.
1: Okej.
2: Już ile? Z 8 lat pracujemy razem i tyle już wiem o żużlu, a jeszcze nigdy go nie widziałam.
0: Dlatego pojawia się oficjalny apel w telefonie.
3: Posłuchaj. Tutaj mnie donoszę, żebyście zabrali kamę na mecz żużlu. W szczególności, żeby się ubrała na jasno, no i oczywiście oglądała z pierwszego rzędu.
2: Ja domyślam się, że to ma jakiś
1: to rzeczywiście, dno. Sekcja barierki zawsze jest obsypana, bo tam się sypie na, najczęściej no, na zakrętach, na wirażach. Mhm. No nie na żużlu, no, na, żużlu, no, panie, na mecz żużla, na żużel po prostu, no. No dobrze, okej, okay, to dobrze. Słuchaj, zapraszamy, Kamę, w końcu ciebie zabierzemy, na pewno dzisiaj możesz wpaść do nas, w Gorzowie będą derby, Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Tydzień temu przegraliśmy 48-42, dzisiaj wygramy 50-40 i my będziemy lepsi, czyli Gorzów będzie lepszy od Zielonej Góry.
2: To się okaże, w poniedziałek mi powiesz.
0: Słuchaj, mamy w radiu najlepszego specjalistę od żużla i nie jest to Jan Kes.
2: Mm-hmm.
0: Jest to Michał Korościel, który dołączył do naszej ekipy i popołudniowy program z Sointą prowadzi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jeżeli chcesz poczuć te emocje, to zapraszam cię już teraz.
4: Dobrze się rozpędza z Bartli! Już jest drugi, ale z prędkość! On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu!
2: No i namówiłeś!
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bajkowe poranki w Cinema One w Galerii Morena. Czas na wielkie przygody dla małych kinomanów. Codziennie od 10 zapraszamy na bajkowe seanse w atrakcyjnej niższej cenie. Co tydzień nowy repertuar, a na ekranie Kicia Kocia, Pucio i wielu innych ulubionych bohaterów. Bajkowe poranki w Cinema One. Codziennie od 10. Do zobaczenia w kinie.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
7: Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dyniowo, wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
19: I po reklamie.

0: 7.50. Ludzie, chowajcie swoje telefony, włączajcie tryby samolotowe. No, Sel bierze się za działanie.
1: Będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie podnosił ciśnienie, jak my to lubimy. Słuchajcie, to jest mistrz świata, to jest ninja, jeśli chodzi o wkręcanie.
2: Nosel Espresso na SKPL.
0: I dzisiaj lecimy, albo i nie, prosto do Turcji.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Dzień dobry, moje uszanowanie, Angelika Weschomika, ja telefonuję z biura podróży w sprawie wylotu na Turcję. Z panem Filipem tak. Ja mówię.
5: Tak jest, dokładnie.
4: 233 pokój, proszę pana. I teraz tak, tam jeśli chodzi o parasol do leżakowania przy plaży, ona będzie, tylko hotel nas poinformował, że ona już będzie rozłożona, bo ją popsuli.
5: Aha, i to jest na plaży, tak?
4: To jest do wykorzystania na plaży, proszę pana, ale ta wasza parasolka jest otwarta już. W związku z tym hotel tutaj adnotację wysłał, żeby tej parasolki, proszę pana, jakby nie zamykać na siłę, bo popsujecie bardziej.
5: No to taka dokładna informacja, ale dobrze, rozumiem.
4: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
5: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
4: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
5: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
4: Właśnie nie ma.
5: Nie ma.
4: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty. Nie da się go, proszę pana, zamknąć, ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
5: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
4: Balkonem. Balkonem można. Bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
5: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
4: Tylko
5: dla mnie
4: uprzedza,
5: to nie
4: jest, że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on tak? z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
5: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
4: Na stałe otwarty zaznaczam.
5: Tak, na stałe otwarty, nie będę na pewno go zamykał.
4: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
5: Tak jest, wszystko zrozumiałe, przyjąłem, dziękuję bardzo.
4: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
6: Cześć Filip, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
5: A ja już ci miałem dzwonić, mówię, no niemożliwe, że to w ogóle jest pewnie. Dzięki bardzo.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. Porządny klient, prawie nie dał się wkręcić.

0: Marshmallows, czyli muzyczne pianki, bardzo smaczne.
1: Pianki też można na grillu robić, prawda?
0: Można, tylko nie możesz przeciągnąć, bo wtedy jest taki ciężko do zgryzienia, twardy się robi.
2: I donos! Proszę bardzo, że ktoś popsuł pianki.
0: Kolega przeciąga pianki na grillu, uprzejmie donosę.
1: Prosimy o więcej donosów, halo?
0: Halo, dzień dobry, dobry.
3: No, ja chciałem się odnieść do tego, że dzisiaj piątek, ja jutro w sobotę pracuję i chciałem się poskarżyć na mojego szefa, że muszę w sobotę i w niedzielę nawet pracować. I ja nie mam weekendu wolnego, także nie cieszę się, że dzisiaj piątek, bo jutro przychodzę do pracy.
0: O Jezu, chłopie, to kiedy ty w ogóle odpoczywasz?
3: W międzyczasie.
1: Dlaczego produkcja stanęła? No bo w międzyczasie ktoś odpoczywa.
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
22: No to pierwszy tydzień nowego roku szkolnego chyba mamy za sobą. Łatwo było czy niekoniecznie? Ten jeszcze pewnie z przymrużeniem oka, ale kolejne będzie już trudniej, między innymi ze względu na to, że dzień coraz krótszy. Dzisiaj 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, ale pojawi się. Deszcz też niestety, więc parasole warto zabrać ze sobą. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 w nocy, słońce, deszcz i silny wiatr. Teraz 10 lutego, Śląska Wiśniewskiego, Morska Chwarznińska, Undruga w Gdyni. Uważamy na siebie.
21: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
0: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejny tragiczny wypadek na autostradzie A1, tym razem na jej łódzkim odcinku. W nocy w pobliżu Radomska bus, którym jechało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne, a trasę udało się już odblokować. Niebo będzie pilniej strzeżone ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej, zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
0: No, w ostatnim czasie dochodzi do serii incydentów. Wczoraj na przykład nad Bałtykiem nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. A dron na pomoc turystom. Ratownicy TOPR sprowadzili dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy. Zanim jednak do nich dotarli, wysłali drona z potrzebnym ekwipunkiem.
20: W związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączne, żeby był kontakt.
0: Mówił Łukasz Stępek, ratownik TOPR. Na szczęście okazało się, że kontuzjowany turysta nie musiał być znoszony.
21: SK Trójmiasto News.
22: Maciek Marcinowicz. Pociąg wbił się w ciężarówkę na przejeździe kolejowym w Gdańskich Lipcach. Siła uderzenia uszkodziła oba pojazdy.
23: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych.
22: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowało nowe, bardziej dostępne ścieżki zwiedzania wystawy głównej. Powstały trasy przeznaczone m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nowe rozwiązanie w muzeum zostanie uruchomione w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
24: Minutki po godzinie 8. Kama powiedziała nam: panowie, już po 8. Weekend przed nami, super!
25: Hurra!
24: Dziękujemy ci, Kamo, kochamy cię. Powiedz coś jeszcze.
26: Nie mów,
24: nie mów.
26: Proszę bardzo, za momencik 1000 zł na szkolną
24: no
26: wyprawkę.
24: I to jest dziewczyna, no, widzisz?
26: Zapraszamy na SK.pl.
24: Jest 4 dzień września, a niektórzy rodzice już mają dosyć, więc dajcie nam znać, jaką super moc chcielibyście mieć, żeby przetrwać z dzieciakami właśnie w szkole, a my wam zapewnimy całą wyprawkę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Wiktor, i Kama, i Jankes. Wszyscy na instrumentach. Zespół pieśni i tańca. Piątek, brawo! Tak, jakoś tak się cieszę dzisiaj tym piątkiem i jakoś tak przeżywam cały czas te derby, które dzisiaj w Gorzowie. Dobra, przeżywam, nie o tym, nie o tym.
1: Janki jest troszkę niezdrowo pobudzony. Generalnie energii masz tyle, co pan Donald Trump, muszę ci powiedzieć.
0: A nie wiem, co on bierze. Ja na pewno nie mam tego takiego kremu, jak on ma.
2: Ma jakieś wlewki przez ręce mu robią, bo potem ma takie tutaj pomalowane dłonie, żeby nie było widać, że go nakłuwali, więc może o to chodzi.
1: Janki robi wlewki z kawy.
0: Kawa, kawa i jeszcze raz kawa.
1: Ale wspomniałam o prezydencie Trumpie, dlatego że... Ojejku. On zmienił ostatnio nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. I co więcej, takie firmy jak Apple i Google też grzecznie zmieniły nazwę jeziora na swoich mapach.
2: Tak.
1: Bo on tak powiedział, więc oni tak zrobili.
2: Jak wejdziesz na Google Maps, nie ma już jeziora Ontario. Jest jezioro Ameryka.
1: Cześć.
0: Pięknie. Ciekawe, kiedy się zabiorą za nasze jakieś takie rzeki. Tak sobie pomyślałem, taka Wisła. No dobra, okej, nieważne. No.
2: U nas mapy są gotowe, przygotowane pod naszego szefa. Gdyby on miał takie ego jak Donald Trump, to już wszystko jest gotowe na mapach drogowych.
0: Mhm.
2: Spojrzysz, wszędzie eski.
0: SK. Pozdrowienia dla kierowców, uważajcie na siebie. Uwaga, uwaga.

0: się nie trzyma kama, bo kama coś mówiła właśnie poza tym, że czegoś się coś nie trzyma.
1: Nie, no trzymamy się oczywiście wszystkiego.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
0: Dobrze, trzymamy się razem oczywiście od samego rana w piątek, 4 września, 16 minut po godzinie 8.
3: Był taki dowcip kiedyś o dziewczynach w windzie i one się zacięły i jedna mówi, to może razem. I wtedy razem z Moniką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Moni ma na pokładzie małą Helenkę. No i nie oszukujmy się, zaczął się rok szkolny. Dzwonek o 8 jest bezlitosny, a mieć spóźnienia we wrześniu to jednak siara taka, że hej. Więc jaką supermoc byś chciała mieć?
4: Wstawanie na pstryk, żeby dziecko po prostu wstawało automatycznie, żeby jej nie dobudzać.
0: Czy dziecko? Nie, dziecko.
3: Dziecko. Mama wstaje, a dobudzić dziecko, to już pewnie nie pamiętasz, Janki, albo zaraz dopiero, jak twoje dzieci będą miały iść do szkoły, to będziesz miał ten problem. Mm-hmm. Wydaje się, że to jest zwykła czynność.
1: Nie.
3: Otworzyć oczy i wstać z łóżka.
0: Ale jednak. Ja mam to na co dzień. Ze sobą.
3: No właśnie.
0: Ja mam to. Ja tak sobie, słuchajcie, bo ja wstaję, gdy wy już jedziecie do radia, to ja wtedy wstaję i sobie myślę, bo no dobrze, jadę, wstaję.
1: Cała historia ma drugie dno, ponieważ Janki, ty jesteś zazwyczaj świadkiem tego, co się tutaj u nas w studiu dzieje, Monika, bo zarówno Wiktor codziennie dzwoni do swojej córy, ja dzwonię do dwóch moich córek sprawdzić, czy już wstanę, czy już obudzone, czy już śniadanko zjedzone i czy na pewno już wyszły do szkoły. Więc ja jestem za tym, żeby ta supermoc wstawania była twoja, tylko pod warunkiem podziel się, dziewczyno.
3: To jest zdecydowanie zwykła, ale jednak super moc wstawania. Dlatego tysiak kieszonkowego na początek szkoły i zestawy śniadaniowe od Dudusi dla ciebie.
4: Super, cieszę się.
0: Wszystkiego fajnego. Twoja córeczka Helenka dzisiaj już na nogach jest? Czy jak to teraz wygląda w tym momencie?
4: Już dawno jest w przedszkolu.
0: To dzisiaj dobrze, gratulacje. Wszystkiego dobrego dla was i mocnego, porządnego wstawania.
3: Żeby tylko...
4: Dziękuję bardzo.
3: Pani dała ją radę obudzić po leżakowaniu.
2: Radio SK. Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: się uśmiecha, chyba dlatego, że Justin śpiewa.
1: Słuchajcie, pamiętam, jak był Justin na pierwszym koncercie w naszym jedynym koncercie, tak, jedynym koncercie w naszym kraju, w Łodzi. Mm-hmm. To było wiele lat temu.
0: I też się uśmiechałeś.
2: Pozdrawił mnie ze sceny?
1: Też. Jak dziewczyny pisknęły, to jakby przeleciał F-16, naprawdę.
3: No serio, to było takie mocne.
0: Za chwilę newsów. Uśmiechów chyba nie będzie, bo na początku o tym, że policjanci rozbili gang oszustów, którzy wyłudzają kody Blik od innych.
1: Ojej.
0: Tak, podobno to grupa 9-latków i pisali: tatę, wyślij Blika.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: reality. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: I po reklamie.
13: Będzie mocno wiało w sobotę, więc uważamy na siebie. Nie parkujemy samochodów pod drzewami, omijamy parki i cmentarze, uważamy na siebie w samym pasie nadmorskim. I wszystkie luźne elementy zabieramy z balkonów, bo będzie wiało do 70 km na godzinę. Dzisiaj 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońca niewiele, deszcz co jakiś czas. Jutro też deszcz, ale są szanse również i na słońce. W niedzielę sięgniemy po parasole, choć większe przejaśnienia też będą miały miejsce. Czarny Dwór, Chłopska, Świętokrzyska, Nowa Torów Budowlanych. Uważamy na siebie w Gdańsku szerokiej drogi.
14: Minęła 8.30, to czas na Jaskanius. Marcin Grodzki, zapraszam. Gang oszustów wyłudzających kody BLIK, rozbity przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Grupa działała na terenie całego kraju. Teraz wyniki najnowszego sondażu opublikowanego przez Super Express. Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę na Koalicję Obywatelską, zagłosowałoby 33% zapytanych. Na PiS 22%, a na trzecim miejscu Konfederacja z 13%. Do Sejmu dostałyby się też Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus. A blisko 18 tysięcy biegaczy stanie na starcie Poland Business Run w Krakowie w ten weekend. W biegu głównym wystartują sztafety, a oprócz nich na starcie staną też dzieci, a w niedzielę nawet roboty.
15: Dzisiaj donos na donosie pogania

0: Eska.
1: Eska, Trójmiasto.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK. 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: I osobno robią robotę, a razem to już jest robota do kwadratu wykonana muzyczna, naprawdę.
2: O, do kwadratu twierdzenie Pitagorasa, tangens to kotanges, przenosimy się do szkoły.
1: A w szkole lepiej się myśli, jak się je zdrowe jedzenie. I na ten pomysł wpadł ustawodawca. Przypominamy, że już od tego roku szkolnego, który wystartował 3 dni temu, teoretycznie, drodzy rodzice i drogie dzieci, w szkole nie powinniście znaleźć pokarmów w automatach i w sklepikach z dodatkiem cukrów, substancji słodzących czy niezdrowej soli.
2: Za złamanie tych zasad jest naprawdę spora i sroga kara, mianowicie 5000 zł.
1: Pamiętasz, Janki, jak jeszcze przed wojną chodziłeś do szkoły, były niezdrowe rzeczy w sklepie?
0: Wszystko, to słuchajcie, za każdym razem.
2: Oranżada w proszku.
0: Myślę, pączki to były też zawsze, drożdżówy takie,
1: chipsy,
0: wiecie, takie.
1: Chipsy przecież przede wszystkim się wcinało.
0: Nie, no
2: a teraz
0: to
2: tego
0: z moich
2: nie
0: czasów chipsy jeszcze nie było.
2: Ale jeśli będziesz szedł korytarzem i usłyszysz psy, mam batonika, zadychę. Chcesz?
0: Dilerzy tacy?
2: Pierwszy za darmo, ale następny za 20.
1: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest Teska za 12 minut 9. Mam nadzieję, że pamiętacie, że...
1: Zaczynają się w Esce.
2: No pewnie, że pamiętamy wszystko, co dobre na antenie Radia Eska codziennie od samego rana.
0: A ona jest dobra, ona jest najlepsza.
3: No ona, czyli oczywiście Sana, która za momencik pojawi się w swoim najnowszym utworze Cicho Sza, ale chciałam również przypomnieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce już przed północą, bo to właśnie Mati Fuczyło z nowym programem. Przed północą puszcza wam wszystko to, co najlepsze, najświeższe i takie, którego jeszcze nigdzie nie słyszeliście.
0: No ale wracając do naszej gwiazdy porannego programu, czyli do Sanach, rozumiem, że jak zacznę ją grać, to jednak muszę ją wyciszyć zgodnie z prośbą i nic nie będzie słychać na antenie.
2: W sensie tytułu, tak?
3: Nie,
2: że Cicho Sza.
3: Nie. To Cicho Sza jest do ciebie. Więc ty Cicho Sza, a gra Sanach.
2: Słuchajcie, Sanach rzeczywiście za chwilę na antenie Radia Eska, dzisiaj wieczorem na PGE Narodowym. Duży koncert, ujujujujujuj, będzie się działo. No dobra. Czas się zabrać na to, co najważniejsze. Radio Eska. Sanach, Cicho Sza. W Radio Eska.
4: Ja nic nie mówię.

0: Za chwilę 9 na zegarkach, poranek plus podwieczorek.
1: Ale lider jak na ryneczku dzisiaj. Dzień dobry,
2: albo
1: dzień dobry.
2: Albo jak na przerwie w szkole, dzień dobry.
3: Bo Janka zmazał się kawiarenkę internetową, chciałam 4 zł za godzinę zapłacić, mogę?
1: Słuchajcie, przestańcie się śmiać ze mnie. Mój monitor się popsuł w laptopie, więc przychodzę do studia z monitorem takim fizycznym do mojego laptopa.
4: Ale ja naprawdę chwalę, bo znalazłeś rozwiązanie swojego problemu i to zupełnie sam. Zupełnie sam kradniesz codziennie monitor z innego studia, a później go oddajesz.
0: Czy wy już możecie się uciszyć i zostawić miejsce tym ludziom? Tej dwójce, Kasia Wejsiewska i Hany Kochany. Dzień dobry!
2: Będziemy mieli od dzisiaj centrum monitoringu i dobrego weekendu.
3: No ja monitora nie mam ze sobą, ale trochę energii przyniosłam.
1: I Kaśka też nie ma skarpetek. Kaśka jest na bo zacznie, patrz jak to wygląda. No.
2: Każdy czegoś nie ma.
1: Kasia świetnie. Nie ma skarpetek, ale Michał ma skarpetki.
4: A ja mam weekend!
5: Wiktor w Radiu SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
0: Dzisiaj panie świętują w Trójmieście. Adela, Lilianna, Maria i Paulina, wbijajcie do nich na popołudniowe ciacho. 18 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 14 w nocy. Słońca będzie niewiele, deszcz pojawi się i będzie go sporo. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się, deszcz też. Poczujemy też nieco silniejszy wiatr w głębi lądu, natomiast nad samym morzem będzie dmuchało konkretnie do 70 km na godzinę. Noga z gazu, Rzeczpospolitej, Kościuszki, Halera, Wałowa, Podwale Przedmiejskie, Nowa Torów, w Gdańsku, Szerokiej Drogi.
3: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. A to będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad. W planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Akcja służb w Warszawie. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
23: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
17: No to kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. A tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły rekordowo niski. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody spadł poniżej metra.
24: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody. To nie tylko Warszawa. Dużo wodowskazów na Wiśle, w górnym i środkowym biegu. Tam również notujemy rekordowo niskie stany.
17: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A w sumie w Polsce wydano ponad 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
25: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz. Pomorska policja otrzymała prezent na koniec wakacji. Do floty garnizonu trafiło 6 nowych radiowozów. To oznakowane 400-konne BMW serii 3. Trafią do drogówki w Gdańsku, w Gdyni, w Słupsku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i w Lęborku. Gdynianie zagrają w filmie na stulecie miasta w niedzielę. Niemal 200 grup stworzy wspólnie LipDub.
26: Będą zdjęcia z drona, z ręki. Dodatkowo po realizacji dla Was zrobimy wielkie pamiątkowe zdjęcie.
0: Mówi Krystyna Wejery-Sitkiewicz. Ze względu na nagrania mogą wystąpić utrudnienia w centrum Gdyni.
25: Zaczyna się w SCC.
27: I tego będziemy się trzymać. Dzień dobry, 9 w piątek, to jest dobry moment na rozpoczęcie weekendu.
2: U nas ten weekend będzie rozpoczynał się właśnie teraz, więc ja skoczę szybciutko po jakiś dobry napój, który pasuje na początek weekendu w piątek o 9.
27: Myślisz,
2: czyli
27: o kawie, bo szef już czeka z kolejnymi zadaniami za rogiem, także
2: ale
27: i u was.
2: Z mlekiem! 3 po 9, Kasia Węsierska.
27: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Ciekawe, kiedy do nas spadnie znowu Oskar. Cymbs, daj mi cały czas. Daj mi znać, Oskar, kiedy przyjdziesz.
1: Cały czas jesteś mile widziany u nas. 12 minut po godzinie 9. Nie ma to tamto. Trzeba zaczynać powoli weekend. My będziemy was dopingować do tego, żebyście jak najszybciej zrobili, co musicie w pracy i po prostu mieli wolne.
0: A na dobry początek piątku 30 sekund tylko dobrych informacji.
1: O, fantastyczna akcja. To co? Włączam zegar, ty zaczynasz?
0: Powódź nie powstrzymała filipińskiej pary przed wzięciem ślubu. Pan i panna młoda złożyli przysięgę małżeńską w zalanym kościele, brodząc w wodzie po pas.
1: Od września łatwiej będzie zapisać się na badania profilaktyczne w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej, a szczegóły na portalu pacjenta.
0: A pani Zosia, lat 90, spełniła swoje marzenie i po raz pierwszy wybrała się nad polskie morze. To wszystko za sprawą fundacji Bajka o babci i dziadku, która spełnia właśnie marzenia seniorów i którą wy możecie w tym wesprzeć. Jest też piękny filmik z wizyty pani Zosi.
1: Zachęcamy do tego. Piękne pół minuty to było.

0: Oby nie padało dziś. Rihanna, Umbrella, Jay-Z w Radiowska 18 minut po 9.
1: No, znam takich, co zaczęli już weekend nawet wczoraj
0: już
1: i są
0: padają
1: w Świnoujściu też. No i tam akurat pogoda taka sobie, także rozdmuchujemy wam te chmury.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Skoro rzuciliśmy hasło, że weekend zaczyna się w Esce już w piątki od 9, to proszę dać sygnał i taką jedną rzecz, po której już wiecie, że to już, do widzenia.
1: U nas akurat zaczyna się od spotkania, bo rzeczywiście teraz w tygodniu rzadko się z Kasią widzimy, bo dyżury mamy rozstrzelone w ciągu dnia, a w piątek się widzimy i zaczynamy weekend.
0: Ale to może być szef, który mówi, to ja już idę i wy wiecie, że to już jest ten moment.
1: A może to jest na przykład ostatni dzwonek po czymś, może po ostatniej lekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK.
0: Hity też czekają, Teddy Swims za chwilę u nas.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: I po reklamie.

0: Dawid podsiadło na błysk. No mam nadzieję, że wy nie musicie sprzątać w ten weekend na błysk.
1: Czy ja mogę powiedzieć, czy nie mogę?
0: Możesz to powiedzieć, powiedz.
1: Mikrofon stracił swoje miejsce zaczepienia.

0: naprawiłaś?
1: Naprawiłam.
0: Własnymi
1: bez
0: rękoma.
1: Bez działu techniki. Piątki są od tego, żeby naprawiać wszystko samemu, bo jak szef się dowie, to jeszcze zechce z wami spędzić za dużo czasu.
0: Gorzej, jak się dział techniki dowie, jak nas słucha teraz, to się poczuje teraz niepotrzebne.
1: Nie.
0: Smutno im będzie.
1: Po prostu była prosta rzecz, czyli umieszczenie mikrofonu znów na statywie. Od czego u was zaczyna się weekend, o to pytaliśmy.
0: Karolina nagrała nam głosówkę na Messengerze.
2: Weekend oczywiście zaczyna się od włączenia budzika rano, wiedząc, że nie musisz go wieczorem znów włączać.
0: To jest najprzyjemniejsze uczucie. To nie ma, nie wiem, porównywalnego, mam wrażenie. Może wygrana w totka jest porównywalna.
1: Proszę pielęgnować, bo w niedzielę niestety sobie przypomnijcie, co to znaczy, jak budzik trzeba nastawiać.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
5: WSAIB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAIB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo. Naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka Ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus. Tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź. WSAIB.pl.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi początek weekendu, a weekend zaczyna się w Westę, Kasia Mysierska, Michał Hanczak i Fast Boy Music Sounds.
1: I dla mnie właśnie od tego weekend się zaczyna, od takich brzmień. Jeżeli wy wiecie, od czego dla was zaczyna się weekend, to głosówki na Eskowym Messengerze zapraszamy.
0: A po 10? Minut do 10, a potem zagramy m.in. gorącą nowość od Miley Cyrus.
1: Więc zostańcie z nami. Razem rozkręcamy ten weekend.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
12: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No, i to jest...
16: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Dzisiaj 18 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, deszcz co jakiś czas. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury. Sięgniemy też po parasole, tylko trzeba będzie je mocno trzymać, bo w pasie nadmorskim wiatr może przekraczać 70 km na godzinę. W niedzielę bez silnego wiatru, aż tak, 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce po południu, rano możliwe przelotne opady deszczu.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
22: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratora i także policji.
21: Podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał też, że jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśniać także za granicą, a dokładniej w Estonii. A przed Ministerstwem Energii, siedzibą Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, rusza właśnie manifestacja górników i hutników.
0: Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą. Potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić.
21: Mówił Piotr Kupisz. Z sierpnia 80 protestujący domagają się spotkania z ministrem energii, a w życie weszły nowe przepisy dotyczące młodych kierowców. Ci zostali objęci okresem próbnym. Obowiązuje w nim bezwzględny limit alkoholu w organizmie i specjalne zasady dotyczące punktów karnych. Jak zmiany oceniają młodzi kierowcy?
1: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
17: A ja uważam, że gorzej, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, no, często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy.
21: A w czasie okresu próby dwa poważne wykroczenia mogą go wydłużyć, a trzy doprowadzić do cofnięcia uprawnienia.
23: SK Trójmiasto News.
20: Maciek Marcinowicz. Polscy siatkarze pożegnają się z kibicami przed Mistrzostwami Europy. W sobotę o 20.30 w Ergo Arenie Biało-Czerwoni zmierzą się towarzysko z Finlandią. Spotkanie przy pełnych trybunach będzie ostatnim sprawdzianem drużyny przed turniejem, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Bułgarii. Radmagedon ponownie w Trójmieście. 12 i 13 września w rejonie Ergo Areny odbędzie się kolejna edycja popularnego biegu z przeszkodami. Uczestnicy będą mogli wybrać trasy od 3 do 12 km. Dzień wcześniej najmłodsi będą mogli bezpłatnie wziąć udział w Radmagedon Kids.
24: Weekend zaczyna się w Esce.
25: Kto na zdalnym, ten właściwie już ma weekend. Mieszkanie posprzątane, obiad zaplanowany, szafic
26: nie wie. Pranie rozwieszone, ale my rozpoczynamy ten weekend hitami na czasie, chociaż stygnie lato.
25: Nelly Furtado to też będzie, ale chciałam powiedzieć o tym, że będzie nowa Miley Cyrus.
26: Oczywiście, bo mamy też mnóstwo nowych hitów na dobry początek weekendu. Kasia Węsierska.
25: Michał Hanczak, 9:40. Dzień dobry.

0: Dzisiaj na Narodowym. Chyba usłyszycie to na żywo w Stanach, itp. itd. w Radiu SK, 12 minut po 10.
1: Usłyszycie, bo nas nikt nie zabrał. 12 minut po godzinie 10. My jesteśmy w radiu za to i zaczynamy weekend. Już mi pachnie weekendem i nawet do zapachu teraz będę mówił. Wiesz, że dostaliśmy Nagrodę Nobla. Dobra, antynobla.
0: Ty?
1: Nie wiem,
0: ja?
1: Gdzie ja?
0: Ale ekstra!
1: Nie no, my,
0: gdzie
1: Polska,
0: są pieniądze?
1: Polska!
0: Antynobla, za co?
1: Tak, dostaliśmy konkretnie pani profesor, doktor habilitowana Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostała nagrodę w dziedzinie węchowej, a to za to, że przygotowała takie badanie mówiące o tym, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już nie.
0: No, bo niemowlęta to myją rodzice, a nastolatki myją się same.

0: To by było miło. Fly High, to też brzmi jak weekend w Radiu SK.
1: My teraz udowadniamy, że weekend zaczyna się w ST. Od dzisiaj w każdy piątek od 9 rano jesteśmy z wami aż do godziny 14 i tak naprawdę rozkręcamy się przed tym całym dwu, a nawet trójdzionkiem.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Jest Robert.
2: Hej SK. Weekend zaczyna się w momencie wylogowania karty z tachografu w piątek po południu. Pozdrawiam, Robert.
1: Nie ma to jak wyjąć kartę związaną z pracą i na przykład ruszyć w miasto i zacząć się bawić kartą debetową.
0: No i w poniedziałek jest płacz i szybki powrót z tą pierwszą kartą do miejsca, w którym płacą nam pieniądze. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
8: Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: No, i to jest...
15: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
16: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
17: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
18: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
19: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
22: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
23: I po reklamie.

0: O kijach, Sylwia Grzeszczak.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wróciła, jest znowu razem z nami Miley Cyrus.
0: Ja czekałam, śledzę ją od momentu Hany Montany. Uwielbiam cały czas, a ona nieustannie zaskakuje, co zrobi już za chwilę, jak wam zagramy jej nowy numer.
2: W tym tygodniu zapowiedziała, że ukaże się niebawem jej nowy album, dokładnie za 2 tygodnie, 18 września. No i można było się spodziewać, że pierwszy singiel wyjdzie trochę wcześniej. No jest!
0: Bass Persuades. Tak nazywa się ten kawałek. Jest w stylu Miley Cyrus, ale jak zwykle was zaskoczy.

0: Weekend zaczyna się w ST, Kasia Węsierska i Michał Hanczak, jesteśmy razem z wami i pytamy was, od czego zaczyna się wasz weekend. Marlena napisała, że tego akurat nie zazdroszczę, że właśnie jej weekend zaczął się od wyrwania dwóch zębów, siódemki i ósemki.
1: Jezu, każda wizyta u dentysty boli podwójnie, raz jak siedzisz i wyrywa, drugi raz jak płacisz.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: No i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze te farby, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
7: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
8: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Dajmy im dograć. Tame Impala, Loser Radio SK, 5 minut do 11.
1: Po 11 do naszego duetu dołączy jeszcze trzecia osoba, bardzo istotna osoba.
0: I jeżeli macie jakikolwiek problem, natury jakiejkolwiek, to właśnie to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, która udzieli rad w każdym temacie.
1: Będziemy czerpać z doświadczenia i wiedzy pani Jadzi. To już możemy zapowiedzieć. Wracamy za chwilę.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
2: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
5: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na Ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
12: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
13: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, Twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
18: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
19: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
7: Na tym samym przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce, gdzie wczoraj doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką, dzisiaj mieliśmy również bardzo niebezpieczną sytuację. Uważajcie na siebie. Dziś na termometrach zobaczymy w okolicach 20 stopni. Słońce co jakiś czas będzie pojawiało się nad Trójmiastem. Będą występowały opady deszczu lokalnie, mogą być konkretne. Do tego będzie nieco mocniej wiało. Natomiast silny wiatr jutro w porywach nawet do 70 km na godzinę, to w pasie nadmorskim. W głębi lądu wiatr będzie nieco słabszy.
19: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
20: 11 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Gorąco w Sejmie. Posłowie będą dziś ponownie głosować nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Tuż przed głosowaniem wystąpił premier Donald Tusk. Przywołał przed chwilą fragmenty protokołu zeznań w sprawie zonda krypto. Padły cytaty, na przykład, że Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. W tej chwili trwa przerwa w obradach, a przed nią posłowie zdążyli wybrać większością nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przewidywaniami został nim Maciej Berek. A około 300 górników i hutników demonstrowało przed siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu.
21: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
22: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
21: Myślę, że tak.
22: To co czeka nas, fala protestów, strajków?
21: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalń nieprzemyślanej, to na pewno.
20: Dopytywał w Katowicach reporterski Darek Brombosz, a polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada...
23: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
20: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku.
2: SK Trójmiasto News.
7: Maciek Marcinowicz. Wczoraj o 22.25 wznowiono ruch pociągów po jednym torze na szlaku Gdańsk Południowy, Pruszcz Gdański. Wcześniej ruch był wstrzymany po zdarzeniu pociągu Intercity z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce. Dziś będzie deszczowo i burzowo. Na Pomorzu suma opadów może sięgnąć 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie do 19 stopni. W nocy nadal będzie wietrznie i deszczowo, a najwięcej opadów spodziewanych jest nad morzem. I tu też porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę.
2: Weekend zaczyna się w SC.
0: I tego hasła będziemy się trzymać na 2 minuty po godzinie 11.
1: W tej godzinie dołączy do nas pani Jadzia, która za chwilę będzie radzić tym, którzy rady potrzebują.
0: I wiem, że wy jesteście w tej grupie, więc już można myśleć, o co będziecie chcieli panią Jadzie zapytać.
1: Ale najpierw zagramy Temper City Self-Aware, za chwilę Felix Jen, Jasmine Thompson na początek.
0: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Loco.
1: Ale będzie kasę do wydania. Loka, Shakira, Radio SK.
0: Czekaj, możesz powiedzieć jeszcze raz, coś o Kasie usłyszałem.
1: Tak, ale nie o Kasi ciebie.
0: Tym razem.
1: 14 emerytury są wypłacane we wrześniu.
0: Kurczę, no to jeszcze jakieś 30 lat mnie czeka pracy. No,
1: wiesz,
0: nawet nie
1: max?
0: Mniej już trochę.
1: Wiesz, jaki jest max? 1600 zł, niezależnie od tego, ile tej emerytury jest, a niektórzy dostają nawet mniej.
0: Naprawdę bardzo bym chciał być na emeryturze.
1: Zapadła niezręczna cisza.
0: Coś mnie strzyka w kościach. I w ogóle ja chyba chodziłem do szkoły w mundurku, więc można powiedzieć, że jestem służbą mundurową, dlatego powinienem iść na emeryturę wcześniej.
1: To netto to było już to 1600.
0: Nieważne. Ja mogę wziąć na rękę każdą kwotę, zwłaszcza jeżeli nie wymaga ode mnie dodatkowej pracy.

0: Kobieta i Alok w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, ale wcześniej o zupełnie innej lady.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: W imieniu redakcji, nie Judyta, ale pani Jadzia.
0: Słuchajcie, no nie wiem, czy kojarzycie, milenialsi, takie rubryki z gazet typu Bravo albo Popcorn z poradami.
2: Od razu. Otwierało się na tej stronie, zwłaszcza na wycieczkach szkolnych, i jak pojawiały się tam różne tematy, o których nie można było porozmawiać z rodzicami, to czytali absolutnie wszyscy po ciszy nocnej.
0: Teraz za bardzo gazet takich nie ma, ale my otwieramy w naszym programie kącik poradniczy, a najlepszą osobą do udzielania rad jest oczywiście pani Jadzia, która za chwilę w naszym studiu.
2: A jeżeli macie już jakieś pytania, które się nasuwają, to Eskowy Messenger, tam czekamy na głosówki i na wasze pytania.
0: Droga Esko, tak możecie zacząć, a później opiszcie swój problem.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
5: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To pewne.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: No i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
10: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
11: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
12: I po reklamie.

0: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
1: Wy pytacie, nie my. Pani Jadzia odpowiada.
2: Pani Jadzia wie wszystko na każdy temat i wy możecie do redakcji tutaj podesłać swoje propozycje, pytania, prośby, jakieś wątpliwości, a my, a konkretnie pani Jadzia się tym zajmie.
1: Pani Jadziu, gotowa? Tu się mówi, tu się nie kiwa głową,
2: to może zacznijmy od problemu od razu. Pierwsza wiadomość od Kasi.
1: Droga Esko, nie o mnie chodzi tym razem, uwaga. Byłam w tym roku nad polskim morzem, gdzie poznałam wakacyjną miłość. Turnus minął, a on nie dzwoni. Co robić, Kasia?
3: Kasieńka, jak nie dzwonił, to znaczy, że zasięg mu się skończył razem z turnusem. Tego kwiatu jest pół świat.
1: Takie rady lubimy najbardziej, jak ta, nie denerwuj się.
2: Droga Esko, pyta Agnieszka, mój syn 2 dni temu odkrył, że w jego plecaku od czerwca zalega kanapka. Nie muszę mówić, jaki zapach panuje w domu. Jak pozbyć się tego problemu?
3: Ja bym go wyprała w occie. Plecak, nie syna.
1: No dobrze. Panie Jadziu, ktoś nie ma octu.
2: No właśnie, co jak nie ma octu?
3: Albo wyrzucić plecak, albo wyrzucić syna.
0: Pani Jadzia radzi.

0: Joy Riptide. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi pani Jadzia ma poradzić sobie za tydzień, to czekamy na Messengerze Radia SK zawsze otwarcie.
1: Kciuki trzymaj. Ostatnia nadzieja nam została na US Open.
0: A proszę bardzo, jak będę nazywa trzymał kciuki, Iga to nie Świątek. Będę mógł reagować tutaj na antenie na nic, bo nie będę mógł guziczków wciskać, ale trzymam.
1: Dobra wymówka od pracy w
0: piątek. A kiedy Iga gra?
1: No, awansowała do rundy trzeciej, więc aha, trzymaj tak kciuki cały czas.
0: Ale jeszcze
1: bo
0: muszę,
1: jedna tam została.
0: To jeden kciuk za Igę, bo drugi muszę za siatkarki trzymać, bo one jutro w półfinałach grają Mistrzostwa Europy.
1: To jest słuszna koncepcja. Wszyscy dzisiaj nie możecie pracować, bo kazaliśmy wam trzymać kciuki. Dziękujemy. Klikaj tam, no teraz
0: no nie
1: musisz
0: mogę, bo
1: rozluźnić.
0: Trzymam kciuki, czyli nosem
1: Jezu, będę
0: kliknę.
1: Musiała tam sięgać.
2: Nosem.
1: Naprawdę to zrobił.
3: Reklama. Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
4: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny placu Wilczyńskiego.

0: Jacksona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.

0: Impreza piątkowa ludzi po 30. Tak sobie teraz ruszacie ramionami przy własnym biurku w Open Space'ie.
1: Pani z księgowości może zatańczyć, pan z działu HR też dołączyć i od razu jakoś tak przyjemniej.
0: Whatever turns you on, Axwell, Bon, 5 minut do 12.
1: My już weekend rozpoczęliśmy tak na dobrą sprawę, bo weekend zaczyna się w Estę i za chwilę gramy wam dalej.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Dzisiaj w Trójmieście zobaczymy 18 stopni w ciągu dnia. Słońca będzie niewiele. 14 stopni w nocy. Deszcz co jakiś czas. Jutro 17 stopni w ciągu dnia. 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się na chwilę. Deszczu też będzie sporo. Poczujemy silny wiatr do 70 km na godzinę i ten wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. W niedzielę 20 stopni w ciągu dnia. 12 stopni w nocy. Słońca sporo, ale dopiero po południu. Do południa będą występowały opady deszczu. W poniedziałek 20 stopni. Słońce pojawi się raczej bez opadów.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Do niezbędnej większości 3/5 wszystkich głosów zabrakło 25 posłów. Przed głosowaniem premier Donald Tusk cytował zeznania kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, mówił premier.
20: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
19: W tych zeznaniach miała też paść obietnica, że jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem, zostanie mu załatwione ułaskawienie, gdyby został skazany w tej sprawie. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
21: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
19: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie. O ewentualnych konsekwencjach dla 12-latka zdecyduje sąd rodzinny. Cud w Nepalu. Dwóch pracowników elektrowni wodnej w Nepalu przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu do nich dotarli.
2: SK Trójmiasto News.
18: Maciek Marcinowicz. Ciało drugiego z mężczyzn poszukiwanych po wypłynięciu skuterem wodnym na Zatokę Pucką odnaleziono wczoraj po południu. Mężczyźni byli poszukiwani od wtorkowego wieczoru. Pierwszego z nich służby ratunkowe podjęły z wody w środę rano. Ciało drugiego odnaleziono w obszarze między Osłoninem a Kuźnicą. W sobotę na targu węglowym w Gdańsku prezentacja 30 nowych autobusów elektrycznych. Między godziną 14 a 18 mieszkańcy będą mogli zobaczyć nową flotę, zajrzeć za kierownicę 18-metrowego autobusu oraz porozmawiać z kierowcami. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.
2: Zaczyna się w Esce.
1: I to już 11:40.
0: Ja znam takich, którzy mówią, że co po 12 to już na poniedziałek, bo w piątek się nie opłaca
1: tak,
0: zaczynać.
1: Tak, to odkładamy. Ja mam przyjemniejsze tematy, za chwilę podam ci menu.
0: Zapraszam, bardzo chętnie się dowiem, zwłaszcza, że to pora drugiego śniadania już dawno. Kasia
1: to
0: Węsierska.
1: Nawet będzie obiadowe menu już, powiem ci. Na razie, ale to za chwilę miło. Reszta. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: To Szabuz i na antenie Radia SK. Za chwilę mango będziemy wam serwowali. Ja konkretnie.
1: A propos jedzenia, co mówiłeś mi o menu przed
0: tak,
1: chwilą.
0: Tak. Ponieważ bardzo dużo się teraz pozmieniało od nowego roku szkolnego, jeśli chodzi o jadłospisy.
1: Jeden obiad roślinny w tygodniu koniecznie.
0: I rzeczywiście w przedszkolach i szkołach teraz nieco inaczej trzeba dzieci karmić. No i są na to różne pomysły. Właśnie widziałem, że w jednym z łódzkich przedszkoli nawet zatrudniono pewnego takiego szefa kuchni uznanego, żeby coś tutaj pokombinował i żeby ta dieta dla przedszkolaków była naprawdę świetna. I teraz podam menu.
1: A poczekaj, ale to przedszkole dostanie gwiazdkę Michelin po tym, jak zatrudniło tego
0: jest
1: szefa?
0: Jest taka szansa. Uwaga, w menu mamy mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne, cokolwiek to znaczy.
1: Ja chcę znowu wrócić do przedszkola, nie tylko już teraz dla leżakowania, ale także dla tej diety.
0: Ciekawy jestem, które z tych dań trafi za szafkę.

0: Ciekawe, czy ktoś teraz w szkole ma chemię właśnie.
1: Ale nie ma na pewno telefonu na tej chemii. Pozdrawiamy serdecznie, bo takie zmiany w szkołach też zaszły. 19 po 12.
0: My jednak jesteśmy przekonani, że weekend zaczyna się wesce.
1: I jeżeli macie telefon, to odliczcie razem z nami do tego weekendu. Ile wam w godzinach, minutach, a może nawet i sekundach zostało jeszcze do weekendu?
0: Oczywiście, jeżeli już rozpoczęliście weekend, możecie liczyć wstecznie. Wtedy na minusie. I potem będzie w kasie na minusie, ale to dopiero w niedzielę.
1: Dwa tygodnie urlopu, to trochę liczenia go czeka.
0: Czekamy. Głosówki na Messengerze Radia SK wyciągniemy jakąś średnią, a za chwilę Gips, Igo i ostatni dzień lata.
2: Reklama. Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: WSAIB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAIB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź. WSAIB.pl.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No, i to jest...
15: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
16: I po reklamie.

0: też duet, tak jak my, Kasia.
1: 3 godziny 29 minut. Tyle zostało Damianowi do weekendu, a to oznacza, że Damian ni mniej, ni więcej sprawdza swoje zdolności matematyczne. Kończy pracę o 16 w piątki.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. Przed nami kolejny debiut, duet Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. Ja już jestem na weekendzie tak naprawdę. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest już teraz w trakcie swojego weekendu albo chce odliczyć, ile mu zostało, to może nagrać głosówkę na Messengerze, chyba że zadzwoni 664-402-302, to odbierzemy, pozazdrościmy, zwłaszcza tym, którzy już zaczęli wolne
1: minus
0: swoje.
1: Minus 4.32 minuty też ktoś napisał. To chyba nasi porynkowcy, bo to wychodzi 8 rano.
0: Nie, to oni o 9 skończyli.
1: No, czyli ktoś po nocnej zmianie. Albo ktoś z nich wyszedł wcześniej, ale się do teraz nie przyznał.

0: Alex Warren w Radiu SK, bo weekend zaczyna się w Estę już o 12.37 na przykład.
1: Dla niektórych już się zaczął, dla innych zacznie się, no powiedzmy, że całkiem niedługo, choć to całkiem niedługo to jest kwestia akurat
0: godzin.
1: Sporna.
0: Sebastian napisał na Messengerze SK, że jeszcze tylko 12 tylko godzin pilnowania porządku na bałutach w Łodzi i weekend. Ja akurat jestem z łódzkiego Śródmieścia, ale znając bałuty, no to te 12 godzin czasami można się przedłużyć troszeczkę.
1: Jest.
0: Trzymam kciuki.
1: I jeszcze Grzegorz z nieco innym planem.
2: Witam, Grzegorz z tej strony. Gdybyście mogli puścić coś szybszego, byłbym wdzięczny. Szykujemy się na grilla sąsiedzkiego. Zaprosiliśmy około 50 domów, całe osiedle, także mam nadzieję, że frekwencja nam dopisze. Pozdrawiam, Grzegorz z Kowar.
1: Ile tam kiełbas musi na tym grillu się właśnie smażyć?
0: Ja to mam nadzieję, że wy zaprosiliście też straż pożarną, albo że przynajmniej będzie w gotowości.
3: Więcej. Jest.

0: Puyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko.

0: wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: To jest trening dykcji dobry. MJ Deli Company to startup. MJ Deli Company to startup.
1: No wiadomo, dlatego ty to zapowiadasz, a nie ja. 6 minut nam zostało do godziny 13. Weekend zaczyna się Wesce. Tak nazywa się nasz nowy program piątkowy. I jest to dosłownie taka sytuacja, że weekend zaczyna się Wesce, bo jak spojrzymy na nasz eskowy parking, to dzisiaj jest wyjątkowo pusty.
0: Wszyscy już mają weekend. Co prawda, międzynarodowej godziny szczęścia o 17 nie będzie, ale chyba warto ją zrobić o 13, bo już nikogo nie ma, ale rapować będziemy jak zawsze.
1: Oczywiście, przenosimy to na nieco wcześniejszą porę. Jesteśmy ciekawi waszych planów i mamy nadzieję, że weźmiecie w tym udział po godzinie 13. Możliwe, że tych samochodów na naszym parkingu nie ma dlatego,
0: że
1: wszyscy przerzucili się na rowery, bo paliwo drogie.
0: Po 13 hity.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Orły oszczędzania mają...

0: Tego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
5: Dyniowo wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
15: Dziś w Trójmieście będzie szaro, buro i ponuro, bo będą występowały opady deszczu, będziemy mieli bardzo niski pułap chmur, no i będzie mocno wiało, szczególnie nad samym morzem. 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Jutro 17 stopni w dzień, 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się co jakiś czas, deszcz też. Jutro najsilniejszy wiatr nad morzem do 70 km na godzinę. Na szczęście wieczorem zacznie się uspokajać. W niedzielę zobaczymy 20 stopni na termometrach w Trójmieście, 12 w nocy. Słońca będzie sporo, ale po południu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Gorącej dyskusji w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach przysłuchiwał się Mateusz Chłyston.
17: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
18: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
17: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
19: Państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
17: Z Sejmu Mateusz Chłystun.
16: Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Sekcja prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. Operator był autorem zdjęć do filmów Wymyk czy Zieja oraz seriali Stulecie Winnych czy Ołowiane Dzieci. Stok narciarski nad morzem, Szczecinek w zachodniopomorskim, szuka projektanta takiego obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
20: Są potrzebniejsze inwestycje.
21: Wszystko, co sportowe, jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
16: Oceniają mieszkańcy. Szczecinek już szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
22: SK Trójmiasto.
0: News.
15: Maciek Marcinowicz. Polska wzmacnia ochronę swojej przestrzeni powietrznej. Zwiększona zostanie m.in. aktywność polskich F-16 i śmigłowców. Wczoraj nad Bałtykiem około 40 km na północ od Ustki polskie myśliwce przechwycił rosyjski samolot rozpoznawczy. Maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Dwa nagolenniki i bransoletę prawdopodobnie z VIII wieku przed naszą erą odkrył Stanisław Zachariasz z fundacji La Tebra. W ubiegłym roku archeolodzy wydobyli 11 podobnych przedmiotów. Wstępne oceny wskazują, że najnowsze znaleziska pochodzą z tego samego okresu.
1: Zaczyna się esce. Po 13 to już podobno koniec pracy.
22: Są na pewno tacy, którzy już są w drodze do domu i być może za kilka chwil pojawią się na naszej antenie.
1: Ogłaszamy dla nich właśnie Międzynarodową Godzinę Szczęścia, jak skończyliście.
22: Bardzo
1: jak nie
22: proszę.
1: Skończyliście, to też już blisko.
22: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
22: Dzień dobry.

0: na błysk. To mama do mnie mówiła w piątek, jak kazała całe mieszkanie sprzątać. I zawsze... nie jest to niestety legenda, tylko prawda.
1: U mnie zawsze sobota była dniem sprzątania.
0: Każdy miał ten swój dzień. Teraz jesteśmy dorośli i też go mamy, choć mówiliśmy, że tak nie będzie.
1: U mnie raz na 3 tygodnie. Dlatego nie zapraszam gości. 10 minut po godzinie 13 to jest Radio SK. Wrzucamy. Weekend zaczyna się wesce, ale wrzucamy na luz.
0: Weekendowe plany. W takim razie lećmy z tym podkładem, dlatego że my najpierw harpujemy, a potem wy o waszych planach na weekend.
1: To jest tradycja i ona zostanie zachowana. Kto dzisiaj zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Proszę bardzo.
0: Mój plan jest rozbudowany, ale może nie brzmi zbyt ambitnie.
1: Rozbudowany na dwa wersy?
0: Tak, na dwa wersy. Posłuchamy. Uwaga.

0: Wjechać musi, a w niedzielę za to wjedzie obiad u mamusi.
1: Najlepszy. Po sprzątaniu w sobotę był rosół w niedzielę. Wasze plany na weekend mile widziane, nagrajcie głosówkę rapując a cappella.
0: A my to za chwilę zmontujemy i puścimy w świat.

0: Sienna Spyro. Great Expectations, Radiłoska, 18 minut po 13.
1: Przyszła głosówka od Mateusza.
2: Siema SK, hey. Właśnie skończyłem pracę. Coś pięknego. Mogę śmiało przywitać piątek, piąteczek, piątunio.
1: I weekend.
0: To nagrywaj rapsy o swoich planach na weekend, za chwilę ich posłuchamy wszyscy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty. Jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: I po reklamie.

0: pamiętasz, Kasiu, viral do tego kawałka, jak chłopaki prężyli muskuły.
1: I trzeba było tańczyć.
0: Ja wtedy nie mogłem tego nagrać, nadal nie mogę.
1: Rasputin za nami w Radiu SK, to teraz przechodzimy do waszej wersji opowiadania o swoich weekendowych planach.
0: Weekend zaczyna się Westę, no i oczywiście zaczynamy z rapsami ten weekend, żebyśmy się dowiedzieli, co się u was będzie działo.
1: I jako pierwszy o swoich planach opowie Szymon.
0: Dzisiaj
1: plany
0: w ogóle
1: ma rozbudowane.
0: Męską
1: męski
0: ekipę.
1: Skład.
0: Tak.
1: No to Szymon, lecisz.
2: Plany na weekend mam jasne. Dzisiaj nic nie robić i zbierać motywację. Jutro wstać z rana, zamontować domek, a wieczorem zabrać żonę na kolację.
1: Ładny plan, zwłaszcza ten z żoną na kolacji.
0: Życzę, żeby to była kolacja ze śniadaniem.
1: Michał.
0: No to Michał, prosimy. Dajesz, dajesz.
3: W piątek impreza w jacuzzi kusi, a w sobotę człowiek pracować musi.
1: No, ale niedziela może wolna, chociaż tyle.
0: Kamil?
1: Jest jeszcze Kamil.
4: Yo, lecimy z tym. Plany takie byle jakie. Pranie, sprzątanie, gotowanie, ekstraklasy oglądanie, Instagrama scrollowanie.
1: Chyba wszyscy mamy na imię Kamil dzisiaj.
0: I zakończmy te litanie.

0: Ale ładnie, Sky Full of Stars to Coldplay na antenie Radia SK.
1: Oni mają taki kawałek Hymn for the Weekend, ale ten też bardzo pasuje na początek weekendu, 21 minut do 14.
0: Bo weekend zaczyna się bez tej i po raz pierwszy prowadzimy ten program w tej formie, ale oni też są jeszcze bardziej po raz pierwszy u nas.
1: Sońta i Koraściel, Koraściel, czyli SK w Radiu SK. Pierwszy raz i pytają was o wasz pierwszy raz w SC, który chcielibyście razem z nami zrealizować.
0: Co więcej, oni mogą dać kasę na to właśnie, żebyście ten pierwszy raz może w ten weekend zrealizowali. Ja nie wiem, może na prawo jazdy bym od nich wziął kasę.
1: Konkursy na stronie sk.pl albo SK-owa aplikacja, tam was odsyłamy do zgłoszeń.
0: A są tej Koraściel w piątki już od 14 w SC.
2: Radio SK. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
4: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
12: I po reklamie.

0: Nie widziałam Hanego tak zestresowanego, bo właśnie musiał włączyć 4 mikrofony.
1: Ja nie mam takiej wielkiej ręki, żeby 4 mikrofony włączyć na raz.
2: My w ogóle nic nie mamy wielkiego, ale i tak będziemy prowadzić program do 17.
0: Serca mieliśmy nadzieję, że macie wielkie śliwki do studia przynieśliście, ale potem się okazało, że to dla was.
2: Moje śliwki. Śliwki,
1: ale wiecie, że po śliwkach to nie możecie nie dotrwać do końca programu.
2: Ale zauważyliśmy
0: taki
2: już...
0: jest cel, bo jest piątek.
2: Zauważyliśmy, że w Radiu SK jest bardzo dobry sanitariat, że się tak wyrażę.
1: Nie, mamy, jesteśmy pod tym względem przygotowani. Pod każdym innym nie, ale pod tym
0: wszystko
1: tak.
0: Wszystko jest dobre. Duet
1: wszystko
0: też będzie
1: się
0: teraz
1: może
0: dobre.
1: Zepsuć, ale przynajmniej toaleta działa.
0: SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel już teraz z wami.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Dzisiaj na termometrach zobaczymy 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, deszcz co jakiś czas. Jutro słońce pojawi się, deszcz też i do tego wszystkiego poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr. Będzie wiało do 70 km na godzinę, w głębi lądu ten wiatr będzie nieco słabszy. W niedzielę 20 stopni, taka sama temperatura w poniedziałek. I uwaga, we wtorek będzie bardzo sympatyczny, bo zobaczymy 24 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy, będzie sporo słońca, a deszcz jeżeli już, to dopiero późnym wieczorem lub w nocy.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Minęła 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie.
21: I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
20: Zaznaczał szef PiS Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. Trzy osoby ranne w karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na tarnobrzeskiej Wisłostradzie po zderzeniu 6 samochodów, w tym 2 busów z lawetami. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody, mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji.
0: Pierwszy z nich oczekiwał na możliwość wykonania manewru zawracania. Kierujący pojazdami stojącymi za nimi zatrzymali się.
20: Ruch na wojewódzkiej 870C1 w kierunku Tarnobrzega odbywa się wahadłowo. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjadzie, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Fundacji Kosmicznej.
7: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne.
20: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
16: SK Trójmiasto News.
19: Maciek Marcinowicz, w Gdańsku, Jastarni, Kuźnicy Władysławowy i Pucku powstanie nowa infrastruktura żeglarska i miejsca cumownicze. Wczoraj podpisano 4 umowy na inwestycje łącznej wartości ponad 93 milionów złotych. Łącznie w pomorskich przystaniach przybędzie dzięki temu 247 nowych miejsc cumowniczych. A 7 września rusza druga edycja gdańskiej kampanii Jak Szkoła to 2 koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przez 6 tygodni uczestnicy będą rywalizować na rowerach. W programie znalazły się także wspólne wycieczki, śniadania dla aktywnych oraz nagrody.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli SK w Radiu SK.
24: Weekend zaczyna się w SC, dlatego dzisiaj zaczynamy godzinę wcześniej. Michał Korościel i Marcin Sońca, witamy. No i mamy piątek, także dzisiaj wszyscy udają, że pracują.
25: Nie wolno udawać, Michał, że się pracuje.
24: To zawsze, jak masz pracę, jak masz jej poważną, to możesz.
25: To jest nieetyczne, to jest niemoralne. Ja będę pracował, odcinek będzie udawał. Zapraszamy do 17:00.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Wiesz co, ja strasznie jej kibicuję, bardzo lubię tę Sylwię Grzeszczak, ale ona nie zrobi kariery za granicą. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: No weź powiedz Grzeszczak, przecież ci amerykańscy DJ nie powiedzą Grzeszczak. Okay, okay. Ona musiałaby zmienić na samo Sylwia.
1: Twoje teorie są wspaniałe, natomiast powiedz Sylwia.
0: Sylwia?
1: Aha. Co? Zrobić, nie zrobić?
0: Musiałaby bez Grzeszczak zrobić. No nie, to jest jej sprawa, Cinek, ja nie będę zmieniał nazwiska. Ja już jednej babie zmieniłem nazwisko i to ona do tej pory żałuje.
1: Sławita Karościel, witamy serdecznie w Radiu SK. Dzisiaj weekend zaczął się wcześniej z Radiem SK. Macie godzinę więcej od nas i teraz pytanie do was.
0: Ale nie było zmiany czasu, nie?
1: Nie było zmiany czasu, ale zaczęliśmy godzinę wcześniej.
0: Nie,
1: weekend zaczyna się wesel, rozumiesz?
0: To wiadomo, ja rozumiem tę ideę.
1: W każdym razie, macie godzinę od nas grać i teraz pytanie do was, co zrobicie przez tą godzinę? Przy czym ja oczywiście wiem, co zrobicie, no to są 2 minuty, czyli zostaje jeszcze 58.
0: Prysznic 2 to 56,
1: tak,
0: dalej prysznic. 56 minut.
1: Prysznic,
0: no.
1: Kuchnia,
0: to zostaje sypialnia. Jeszcze... Co zrobicie z tą prawie godziną, bo już ustaliliśmy, jak zmarnujecie 4 minuty. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze, czekamy.

0: Van Gogh miał słoneczniki, a Post Malone ma słonecznik. Sunflower w radiu S.
1: Sunflower to jest słonecznik?
0: Chyba tak. To sunflower, czyli taki kwiat, który się obraca do słońca, czyli słonecznik.
1: No tak.
0: No nic, nie o tym. Weekend zaczyna się wesele, proszę Państwa. W związku z tym dzisiaj pytamy Was, co robicie z tą dodatkową godziną, którą dostaliście od radia SK. Prawie godziną, bo dwie minuty zmarnujecie wiadomo na co. Mhm. Są głosówki jakieś?
1: Są głosówki. Pan Bartosz z Łodzi nagrał swoją głosówkę, w której powiedział, że on poświęci to na skincare. Wiesz, co jest skincare?
0: Skincare to jest taki rytuał dbania o twarz.
1: Tak, zwykle uważa się, że to kobiety robią ten skincare, ale my nie zamierzamy panu Bartoszowi, ustawiać kalendarza. Jeżeli pan Bartosz uważa, że dodatkową godzinę należy przeznaczyć na skincare, to nic nam do tego odcinek i proszę cię bez złośliwych komentarzy, bo widzę, że świecą ci się trochę oczy bez złośliwych. Panie Bartoszu, wręcz nagroda będzie, tak?
0: Oczywiście zapewniamy footcare, czyli klapki Kubota i skiety Radia SK.
1: To będzie są skiety?
0: Skarpety.
1: Footcare to bardziej myślałem, że jedzenie, opieka.
0: Footcare ja sobie zajumałem.
1: No nic, panie Bartoszu, gratulujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie pan wyglądał jak pupa niemowlaka. Tak się mówi, nie? Jak ktoś ma taką gładką skórę, tak?
0: Tak.
1: No dobra, czekamy na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Co zrobicie z dodatkową godziną weekendu, którą wam podarowaliśmy dobrodusznie? Nagrywajcie swoje głosówki.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na Ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
11: Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No, i to jest...
17: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Chcę llorar.
1: Duel El Corazon, czyli pojedynek serc, CSKA, czyli Bawi, Sońta i Korościel. No i weekend zaczyna się Wester, w związku z tym macie dodatkową godzinę.
2: Tak, macie dodatkową godzinę, godzinę weekendu więcej. W związku z tym pytanie, co z tym zrobicie? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
3: No cześć SK, no ja tu będę leżał. Mówię, co prawda rano trochę leżałem, ale jeszcze nie skończyłem, a że jestem sumienny, to teraz jeszcze przez godzinę muszę poleżeć.
1: To jak pozdrawiam. Tak, pozdrawiam, jak tak dobrze idzie, to może wziąć nad godziny, nie?
2: Ale może sobie odleżyn się nabawić, wiesz, co są odleżyny?
1: Wiem, co to są odleżyny.
2: No właśnie.
1: To znaczy nie, nie wiem, co to są odleżyny.
2: Ja też nie.
1: SK-owe klapki Kubota plus skarpetki, dla ciebie gratulujemy i prosimy o więcej.

0: Sydney Pollack i PZ otwiera wino. Wiesz co ci powiem, że gdyby on rzeczywiście otworzył tyle tych win, ile razy o tym zaśpiewał, to on by miał poważny problem.
1: Nie tak,
0: poważny problem.
1: Moim zdaniem on otwiera to samo od 22 lat, bo to jest 2004 ta piosenka, czyli czas co najwyższy kupić sobie korkociąg.
0: Ale zwłaszcza, że wiesz, nie wiadomo, czy on nie pije, może on otwiera, ma taką pasję otwieranie win.
1: W fabryce otwierającej wina? Nie wiem, jest coś takiego, nie wiem. A może jest sommelierem i to by próbował.
0: Sommelier to ten, co się zna na winach, tak?
1: Tak, tak, tak. No, no nieważne, słuchajcie, SK po raz pierwszy, to jest to, czym żyjemy w tym tygodniu, bo to jest nasz pierwszy raz w SC i chcemy też... mówiąc profesjonalnie, sfinansować wasze pierwsze razy z Radiem SK. W związku z tym warto wejść na sk.pl i napisać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy z nami, a my wykładamy na to, że tak powiem, środki.
0: Sk.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Teraz wdajmy.

0: Nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty, po prostu Deichmann.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny, kilogram 14,99.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Escort.

0: ale to żre, co nie cinek?
1: Co to znaczy żre?
0: Żre to znaczy, że tak się tego słucha i sobie myślisz, żre ty, ale to żre,
1: nie? Czwarty dzień w Radiu SK i mówisz slangiem,
0: szanuję. Ale to żre, proszę ciebie, to Robin Schulz, take
1: tak
0: it
1: żre,
0: slow.
1: Że jest już tłuste.
0: Dokładnie. Słuchaj, wiesz co, no. My tu śmiejemy się, ale sprawa jest poważna, wiesz dlaczego?
1: No.
0: Bo to jest nasz pierwszy tydzień w Radiu SK i ten mężczyzna, który prezentuje wiadomości, Kuba Krzyżak, dzwonił przed chwilą i powiedział, że nie wiadomo, czy on zdąży, bo ma jakiś problem.
1: Nie.
0: I pytanie teraz, czy ty dałbyś radę zaprezentować te newsy w SK?
1: Nie, mogę sprawdzić.
0: No spróbuj.
1: Panie i panowie, to są newsy w Radiu SK. O tanich paliwach możemy zapomnieć. Ceny paliw w Wrześniu będą nadal rosły, podaje Petrol.pl.
0: To może lepiej niech on zdąży.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda.
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąca, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Orły oszczędzania mają oko do

0: stosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mamo! Gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest deweloper Locker, locker.com.pl.
21: Dziś 18 stopni w Trójmieście, w ciągu dnia, w nocy o 4 stopnie mniej. Słońca będzie niewiele, aczkolwiek wpadnie do nas deszcz co jakiś czas. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się, deszcz też. No i bardzo dużym utrudnieniem zarówno dla kierowców, jak i rowerzystów będą silne podmuchy wiatru w samym pasie nadmorskim, nawet do 70 km na godzinę. W niedzielę 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca sporo po południu, deszcz rano przede wszystkim, a w poniedziałek słońce i bez opadów.
20: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje e-Petrol. 95 może kosztować nawet 7,99 za litr, a diesel 8,87.
23: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
22: Mówi dr Jakub Bogucki z portalu e-Petrol. Wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. pożarów. Nowe ustalenia w sprawie wypadków w Szkodnej na Podkarpaciu. Dziewięciolatka, która zginęła, nie miała zapiętnych pasów i była przewożona bez fotelika. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili śledczy, kobieta wpadła w poślizg, zjechała na pobocze, następnie uderzyła w betonowy przepust drogowy. 37-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
0: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej czynu.
22: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Choć mamy końcówkę lata, to leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
1: Żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
22: Mówi Karolina Grałowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają m.in. sikorki, wróble czy kowaliki.
2: SK Trójmiasto News.
21: Maciek Marcinowicz. Na Uniwersytecie Gdańskim zainaugurowano ogólnopolską kampanię Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Jej celem jest pomoc uczniom w wyborze kierunków studiów. Narzędzie gromadzi dane o ekonomicznych losach 7 milionów absolwentów. Pozwala sprawdzić m.in. zarobki po konkretnych kierunkach i zapotrzebowanie na absolwentów poszczególnych uczelni. Najlepsze kobiece drużyny rugby w Polsce spotkają się, by walczyć o punkty. W niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy Grunwaldzkiej w Gdańsku ruszają Mistrzostwa Polski. Na kibiców czeka zacięta rywalizacja najlepszych krajowych drużyn, w tym broniących tytułu gdańszczanek.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Alright, 3 minuty po godzinie 15. Jak jest 3 minuty po 15 w piątek, to co jest?
24: To jest weekend! Weekend wylądował i będzie teraz Somber, proszę państwa, taki artysta. Ty się znasz trochę na muzyce.
18: Tak.
24: Czy to jest Somber Jagnięcy?
18: A jak się mówi naprawdę? Jak się mówi?
24: No Somber się mówi.
18: Nie, nie mówi się Somber.
25: To nie Somber? Somber nie, chyba.
24: A jak Jagnięcy się mówi Somber, ale artysta jest Somber, jest człowieczny.
18: Aha, aha, aha.
24: Ludzki pan.
18: Nie odniosę się do tego cinek. Proszę państwa, Somber to jest artysta, a nie żaden Jagnięcy.

0: Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło w Radiu SK. Wy też pięknie płyniecie ze swoimi propozycjami, które moglibyśmy sfinansować w ramach akcji SK po raz pierwszy. Finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda zgłoszenia. Mamy coś fajnego?
1: Mamy coś fajnego. Wiesz, to słuchaczka tutaj napisała, że ona bardzo chciałaby zrobić sobie zęby. O. Te, które ma teraz, są w takim, jak pisze słuchaczka, w stanie godnym pożałowania. Okay. I chciałaby nowe zęby zrobić.
0: Czyli aparacik taki, tak?
1: Chyba aparacik.
0: Wiesz, to bardzo fajny pomysł. A ile tam, ile to kosztuje?
1: No właśnie, to kosztuje 8 000 zł.
0: A. No. Średni pomysł jednak. Ale myślę, poczekaj, a może by tak zrobić te, co widać z przodu, jedynki na przykład?
1: Przypomina mi się moja babcia nieboszczka, niestety, że ona miała złote zęby i powiem ci, aż żal było grzebać.

0: Tattoo, All the Things She Said w Radiu SK. Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy w Radiu SK. Najwyżej dostanę ochrzan od dyrektora. Ale
1: myślę, że nie można, więc śmiało.
0: Ale spróbuję. Wiesz co, na teledysku do tej piosenki All the Things She Said kształtowała się moja tożsamość seksualna.
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Ja widzę efekty i powiem szczerze, żebym mógł zgadnąć, jaka to melodia była.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski. Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: WSAIB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAIB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź wsaib.pl.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na ciebie bezpłatne studia: psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
9: Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Zalia w Radiu SK, tylko kochaj mnie, no bo przecież całe życie wszyscy szukamy miłości. My ewentualnie możemy sfinansować pierwszy raz, tak na tym polega nasza zabawa, SK po raz pierwszy i mamy kandydatkę do sfinansowania.
1: Cześć, siema, jak masz na imię?
2: Cześć, Iga.
1: Iga, ty napisałaś na SK.pl, że co byś chciała?
2: Chciałabym powiększyć usta.
1: Ale bardzo czy tak delikatnie?
2: Nie, no delikatnie.
1: Aha.
2: Oczywiście.
0: A tak, żeby mama zauważyła, czy tylko koledzy?
2: Żeby wszyscy zauważyli.
0: Aha, czyli konkretnie.
1: Okej, czyli konkretnie. Dobra, a po co chcesz powiększyć usta?
2: Po co? No jest to moje marzenie od wielu lat. Myślę, wpłynęłoby to na moją aparycję korzystnie.
1: Okej, w porządku. Tutaj napisałaś na tym zgłoszeniu, czy my myślimy, ja z Cinkiem, w ogóle my rzadko myślimy, to od tego trzeba zacząć, ale już zapytałaś, to przeczytam. Czy my myślimy, że to pomoże ci znaleźć miłość? Ty szukasz miłości, Iga, tak?
2: Szukam.
1: Ale ty nie jesteś Iga Świątek, to jeszcze wyjaśnijmy.
2: No nie, ta druga Iga.
1: Ta druga Iga. No są w Polsce dwie Igi, wiadomo, to już wiemy, która. Dobra, Cinek, a ile to będzie kosztowało, to powiększenie?
2: No, nie jest to tania rzecz, aha, bo wraz z makijażem permanentnym, żeby już to było takie dopełnienie, no
1: nie,
2: to 1700.
0: 1700 zł.
1: Ale netto czy brutto?
2: Netto.
0: Słuchaj, no generalnie za usta to jest naszym zdaniem trochę dużo, no bo my mamy nasze za darmo.
1: A może tylko górne zrób.
0: To będzie wtedy, no trochę
1: to będzie wtedy 850.
0: Czy to będzie dziwnie wyglądało?
1: Nie, no dobra, już niech będzie. Już
0: dobra, to nie targujemy się. Finansujemy te pierwsze razy. Jeżeli chcesz po raz pierwszy powiększyć usta, to masz to, moja droga. Gratulacje.
1: Wielkie brawa.
2: Nie, naprawdę.
1: Oczywiście, ale musisz wysłać później zdjęcie na SK.pl, dobra?
0: Mi nie wysyłaj, mam żonę.
2: Nie, no oczywiście.
1: Jeśli koniecznie. Ja ci Cinkowi pokażę na siłę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Iga, trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
1: Życzymy ci super weekendu. Pa, pa.

0: przerwy to coś. I bez przerwy to coś w Radiu SK. To jest piątek, to jest weekend, proszę Państwa. W związku z tym, że jest weekend, to my go troszeczkę wydłużamy.
1: Tak, dajemy wam dodatkową godzinę,
0: okay.
1: Ponieważ weekend zaczyna się wesele, więc dzisiaj wszystko jest o godzinę wcześniej, zmiany czasu nie było, proszę nie panikować.
0: Zgłaszacie się, chciałem powiedzieć, dzwonicie, oni
1: się
0: nie dzwonią, oni zgłaszają się.
1: Pomóc ci?
0: A nie, ja sobie dam radę, patera. Zgłaszacie się na eskowym messengerze z pomysłami, co zrobić z tym przedłużonym weekendem.
2: No cześć Eska, w związku z dodatkową godziną weekendu wstawię pralkę, wstawię zmywarkę, a potem siebie wstawię i będzie zarąbiście. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, ale ja nie pochwalam wstawiania zmywarki.
3: Promocja. Więcej, jeszcze więcej!

0: Xujo, Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tak, robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta i nie tylko. Mnóstwo ludzi stoi. W ogóle nie mamy czasu, żeby to wszystko przeczytać.
1: Wszystkich wymienić, tak.
0: Tak, wymienić, bo za chwilę...
1: Paul McCartney, John Lennon, Freddie Mercury. No dużo
0: wygadać. Ujada Afryka, w każdym razie. Za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Gdańsk. 5 pokoi, 2 poziomy, taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
17: No i to jest...
18: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
19: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania. A przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, Twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Dzisiaj w Trójmieście zobaczymy 18 stopni w ciągu dnia, słońca będzie niewiele, 14 stopni w nocy, deszcz co jakiś czas. Jutro 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się na chwilę, deszczu też będzie sporo. Poczujemy silny wiatr do 70 km na godzinę i ten wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. W niedzielę 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca sporo, ale dopiero po południu. Do południa będą występowały opady deszczu. W poniedziałek 20 stopni, słońce pojawi się raczej bez opadów.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak w Sejmie. Awantura o kryptowaluty. Premier przytacza cytaty ze śledztwa. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Cytował Donald Tusk, fragment przesłuchania.
1: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
0: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja i wszystko to kłamstwa.
2: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
0: Przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło 25 głosów. Rewolucja na szkolnych i przedszkolnych stołówkach to już rzeczywistość. W jednej z łódzkich placówek na Polesiu wyglądają teraz jak z topowej restauracji. Oryginalne dania przygotowuje tu absolwent przedszkola, szef kuchni w znanej restauracji.
3: Co dziś na obiad?
5: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatu. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
3: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
5: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
25: Smakuje mi. Bardzo dobre.
0: Na przedszkolnym obiedzie była reporterka Eski Ela Piotrowska. Już w ten weekend finał Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii.
26: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
0: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
27: SK Trójmiasto News.
24: Maciek Marcinowicz. Polscy siatkarze pożegnają się z kibicami przed Mistrzostwami Europy. W sobotę o 20.30 w Ergo Arenie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Finlandią. Spotkanie przy pełnych trybunach będzie ostatnim sprawdzianem drużyny przed turniejem, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Bułgarii. Redmagedon ponownie w Trójmieście. 12 i 13 września w rejonie Ergo Areny odbędzie się kolejna edycja popularnego biegu z przeszkodami. Uczestnicy będą mogli wybrać trasy od 3 do 12 km. Dzień wcześniej najmłodsi będą mogli bezpłatnie wziąć udział w Runmagedon Kids.
27: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
28: Zauważyłem, że Koro, nie powiedział jeszcze, że dzisiaj wieczorem będzie padało i to jest podwójnie dobra wiadomość, bo po pierwsze napada ci do twojego kabrioletu.
29: Czyli jednak mam kabrioleta, tak? Teraz nagle mam kabrioleta, bo mam kabrioleta. Po prostu zazdrość cię zżera. To jest takie małe, to jest takie podłe, co ty robisz. Tak, mam kabrioleta.
28: A druga dobra wiadomość jest taka, że na to się mówi pogoda barowa.
29: Ale nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia.

0: Midnight Sun, czyli Zara Larsson w Radiu SK.
1: Tak, wiesz, w Radiu SK pracujemy, w Radiu SK.
0: Wiesz, z jakim ssakiem kojarzy się Zara Larsson?
1: Ze świnią.
0: Nie.
1: A z jakim?
0: Masz jeszcze jedną próbę.
1: Z koniem.
0: Nie, z delfinem.
1: Z delfinem?
0: Tak.
1: Ale nie, to ja wiedziałem, wiesz, tak. Co, bo kiedyś był taki zespół Iwan i Delfin i ona była tym delfinem,
0: wiesz? Ona była tym delfinem.
1: Ona była tym delfinem, oni się później rozpadli, no nic.
0: Co, nawet jak wpiszesz w Google Sara Larsson, to ci się pojawia taki kwiatuszek, możecie to sobie sprawdzić, jak siedzicie jeszcze w pracy, luzerzy. I ten kwiatuszek naciśnięcie, to wtedy skaczą delfiny przez ekran. A nie świnie.
1: Aha. A wiesz, że nie zatrudniała cię Radio SK po to, żebyś klikał w Google i sprawdzał, czy skaczą delfiny, czy kwiatki. Wiesz, że to jest żenujące. Wiesz, że dyrektor może słuchać i mówi, tak, zatrudniłem go po to, żeby robił fajny program, a nie klikał i sprawdzał, czy pojawią się delfiny.
0: Nigdy
1: bez sensu.
0: Nie ukrywałem, że przychodzę tu na internet.

0: David Guetta w Radiu SK Run Run River. To jest program SK, czyli Sonia Karosiel w Radiu SK.
1: Witam serdecznie, o co chodzi?
0: To co? Jakiej pan sprawie przychodzi do Radia SK?
1: Wiesz co, ja mam taki fetysz, ty wiesz o tym fetyszu, że ja bardzo lubię nazwy obiektów sportowych.
0: Tak,
1: i mam swój
0: prawda.
1: Konkretny ranking nazw obiektów sportowych i zawsze mówię o tym we wrześniu, ponieważ we wrześniu odbywa się turniej wielkoszlemowy US Open na kortach, uwaga, to jest właśnie ta ulubiona nazwa, absolut numer jeden, na kortach Flushing Meadows.
2: Flushing Meadows.
1: Flushing Meadows. Flushing Meadows. Lepiej jak mówią to amerykańscy komentatorzy, oni mówią to tak, że nie da się tego powiedzieć, oni mówią Flushing Meadows.
2: Australian Open to jest jeszcze Rod Laver Arena.
1: Rod Laver Arena, tak.
2: A na Wimbledonie?
1: Wimbledon. Słuchaj, no w każdym razie wszyscy nasi już podpadali poza Igą Świątek. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie. Już wiesz, z kim będzie grała w trzeciej rundzie?
2: Nie wiem.
1: No to powiedz.
2: Nie wiem.
1: Z Buzkową, z Czechosłowacji.
2: Nie ma jest... Czechosłowacji, Michał.
1: Tak, nie ma Czechosłowacji.
2: Ona jest z Jugosławii.
1: W każdym razie Iga będzie faworytkiem. Trzymamy kciuki.
0: Faworytką.
1: Przypominam,
0: że czegoś nie wiem.
1: Przypominam, że turniej odbywa się na kortach Flushing Meadows.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl. Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: No, i to jest...
16: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe 2-poziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: I po reklamie.

0: To, co masz ty w Radiu SK, czyli Dawid Podsiadło. 33 minuty po godzinie 16, już teraz, uwaga, idzie nowe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: No wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC i teraz będzie hit Ellie Goulding for your entertainment, dla twojej rozrywki. Ja chcę powiedzieć parę słów o Ellie Goulding.
3: Bardzo proszę, posłuchajmy wszyscy wspólnie.
2: Słuchaj, po pierwsze, ona śpiewała piosenkę do filmu 50 twarzy Greya.
3: Tak, to jest o takiej parze, która się związała dosłownie.
2: I ja ci powiem, że ja umiem zaśpiewać tę piosenkę i teraz ją zaśpiewam. Love me like you do, la la la, wiesz, która, nie? A po druga, i to jest teraz, powiem coś wzruszającego z mojego życia osobistego i prosiłbym, żebyś po prostu z tego nie żartował, bo ja mam uczucia, normalne mam uczucia. Ja płakałem kiedyś przy występie Ellie Goulding. Wiesz kiedy?
3: Kiedy?
2: Jak Roger Federer parę lat temu kończył karierę i w ostatnim meczu, już skończył ten mecz, usiadł obok swojego największego rywala i przyjaciela Rafaela Nadala i oni tam te wszystkie przemówienia i tam wszyscy płaczą i Ellie Goulding wyszła, zaczęła tak pięknie śpiewać, tak wzruszająco, że ja również płakałem razem z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem. Płakało trzech mężczyzn. Ja, Federer i Nadal. Patrz, jakie towarzystwo.
3: Ja nie będę rzeczywiście z tego żartował. Tym bardziej, że pewnie i tak niektórzy się już z ciebie śmieją.

0: SK, czyli Stań Tej Karości od Radio SK, a to Dany i Therese. Albo Therese.
1: No, Therese.
0: W razie, cześć Tereska. If Therese. Only You w Radio SK.
2: Za moment będzie Kaśka Sochacka i Szum. Bądźcie z nami.
0: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. I klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: I po reklamie.

0: dalej. Tobi Romeo w Radiu SK.
1: I my będziemy, proszę Państwa, rozpoczynali już weekend, ale proszę nigdzie nie odchodzić, bo za chwilę będzie Michu Sopkowski, Gorąca Dwudziestka, tak to się nazywa.
0: Tak, wiesz,
1: alright, my wracamy w poniedziałek o 15, dobrze, na.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
4: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
13: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest deweloper Locker, locker.com.pl.
21: Dzisiaj 18 stopni w Trójmieście, jutro 17, w niedzielę 20, w poniedziałek taka sama temperatura. We wtorek, uwaga, 24 stopnie, będzie sporo słońca, a deszcz, jeżeli się pojawi, to dopiero w nocy. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia będą występowały opady deszczu, będzie mocno wiało. Jednak najsilniejszy wiatr jutro. Porywy w samym pasie nadmorskim mogą przekraczać 70 km na godzinę. Na wszelki wypadek nie parkujemy samochodów pod drzewami. Na obwodnicy Trójmiasta trzeba będzie mocniej trzymać kierownicę.
20: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
18: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbująca ratować dziecko, również wbiegła na tory.
0: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Pociągi poruszają się jednym torem, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Ucierpiał też zabytkowy kompleks Soboru Sofijskiego. Obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Placówka na szczęście nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już 4. alarm powietrzny i ostrzał Kijowa w ciągu dnia. Zielona Góra zaprasza na swoją sztandarową imprezę. Dzisiaj startuje winobranie. Wystąpią m.in. Margaret, Oskar Cyms czy Zakopauer. Będą też wycieczki do lokalnych winnic i jarmarka. Na co najbardziej czekają mieszkańcy i turyści? Sprawdzał Krystian Machalica.
22: Na pewno zaliczę koncerty. Na pewno jakieś winniczki odwiedzę.
23: To rozglądamy się czasem. Jakiś winem spróbujemy takich swoich lokalnych.
24: Koncerty, jakie spacery i to wszystko.
25: Po kolei pozaliczeć, które będą tutaj publicznie wystawiane, nie?
0: Impreza potrwa do 13 września.
26: SK Trójmiasto News.
21: Maciek Marcinowicz. W sobotę na Targu Węglowym w Gdańsku prezentacja 30 nowych autobusów elektrycznych. Między godziną 14 a 18 mieszkańcy będą mogli zobaczyć nową flotę, zajrzeć za kierownicę 18-metrowego autobusu i porozmawiać z kierowcami. Deszczowo i burzowo. Na Pomorzu suma opadów może sięgać od 20 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. Dziś w nocy nadal będzie wietrznie i deszczowo. Najwięcej opadów nad morzem. I tu też porywy wiatru mogą osiągać w nocy do 75 km na godzinę.
27: Szanowni Państwo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a od tego tygodnia, od września 2026, rozpoczynają się wszystkie jeszcze szybciej, bo Gorąca 20 startuje już o godzinie 17. Na początek to ja Was trochę będę wprowadzał w klimacik, na przykład już za chwilę przypomnę pierwszą trójkę. No i oczywiście będzie sporo premier, takich jak na przykład zupełnie nowa Sanach, którą zagram dosłownie za kilka chwil. W zeszłym tygodniu na liście hitów Radia SK na trzecim Age, R&B Ring My Bell, drugie miejsce to Gibbs, Kukon, Ty Masz, a na pierwszym Somber, My Body Isn't Ready i od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Gazety.
1: Nie mam w tej chwili podglądu na to, co dzieje się pod PGE Narodowym, ale dzieje się na pewno dużo, bo tylko Early Entrance i Premium bramy zostały otwarte, te pozostałe są jeszcze zamknięte, więc pewnie trwa wielkie koczowanko. To oczywiście w ramach oczywiście koncertu Sanach, wielkiego finału na PGE Narodowym. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, jeśli w tej chwili koczujecie i czekacie na godzinę 18, kiedy te bramy mają zostać otwarte. No i jedno jest pewne, dzisiaj na PGE Narodowym na pewno nie będzie cichosza. To będzie głośno, ale cicho sza już teraz premierowo o Sanach z zupełnie nowym numerem na antenie Radia SK.

0: Ale Soy Ned Smith na antenie Radia SK to I Like It, a wcześniej Sanach i Cichosza. Sanach i Cichosza, która trafia do naszej playlisty, co oznacza, że ten numer będziecie mogli słyszeć na naszej antenie regularnie. Jeśli chodzi o premiery, to na pewno jeszcze nowy remix numeru Take Me Back to Kygo i Max Magnon, a także Tove Lo, która jest naprawdę sporym wiralem. To na pewno do 18 wesce, a wcześniej między innymi Taylor Swift i Ebony Hertz. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
3: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam.
2: Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
11: Dyniowo, wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
12: Gdańsk. 5 pokoi, 2 poziomy, taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
15: I po reklamie.

0: Jesce!
1: Słuchajcie, Kygo razem z Maxem McNownem numer Take Me Back wydali na początku lipca i testowaliśmy ten numer w gorącej dwudziestce Radia SK. Teraz on nabiera nowych kształtów i nowego koloru ze względu na to, że pojawił się nowy oficjalny remix od Robina Schulza i ten numer chciałbym wam zaproponować premierowo zagrać. Kygo i Max McNown, Take Me Back w remiksie Robina Schulza teraz.

0: Kesza, TikTok na antenie Radio SK. Kto lubi Alexa Warrena? Bo on wydał krążek Wild Side i nie dość, że ja mam, słuchajcie, winyla, to mam kasetę... Kaseta magnetofonowa? Ludzie, przecież wy nie wiecie, gdzie to odtwarzać w ogóle, taką kasetę magnetofonową. Dobra, ale kolekcjonerski temat. Jest też koszulka, rozmiar M. Powinna być SK, ale dobra, niech będzie. I jeszcze takie wpinki i naklejki. Taki Wild Childowy, Alexo Warrenowy zestaw. Mam dla was, jeśli ktoś chce, to może mnie próbować przekonać albo SMS-owo 664-402-302, SK-owy Messenger też, jak najbardziej. Bardzo proszę. Za chwilę numer, który w tym roku najczęściej był na szczycie gorącej 20 Radia SK. No co to było? Co to było? Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Męskie granie, orkiestra 226 i nareszcie za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Ship SC.
1: Już za chwilę po 18 startujemy z odliczaniem 20 najfajniejszych numerów w kraju, a wcześniej jeszcze jedna premiera to Flow, którą możecie kojarzyć z numeru Habit Stay High albo To Die For. Ma nowy numer, który stał się prawdziwym wiralem w internecie. W krótkim czasie kilkadziesiąt milionów remiksów i kreacji numeru Talking Body, które gram już teraz. To Flow, bardzo proszę.

0: Możecie mi nie uwierzyć, ale właśnie spojrzałem na mój zegarek i pokazuję, że moje BPM to 99. Kizo i Bledka, a znowu lepsi. 100 BPM, no chyba, że na pół ich podzielimy, to wtedy mają po 50. Nie, niech mają. Słuchajcie, gorąca 20 Radia SK, odliczanie 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
11: Gdańsk. 5 pokoi, 2 poziomy, taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spy Shop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Dziś deszcz co jakiś czas, słońca niewiele, 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Jutro będzie chłodniej, 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się, sięgniemy też po parasole. Trzeba będzie nieco cieplej się ubrać, bo silny wiatr do 70 km na godzinę będzie potęgował odczucie chłodu. W niedzielę zobaczymy 20 stopni w Trójmieście, taka sama temperatura w poniedziałek. Słońca sporo w niedzielę, słońca sporo w poniedziałek, a we wtorek na termometrach w Trójmieście 24 stopnie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
16: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest drogo, będzie drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Ceny już skoczyły ponad złotówkę, a według ekspertów ze Petrol benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr. Z kolei diesel ma zbliżyć się do ceny 8,90. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w warmińsko-mazurskim. To po kradzieży trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. Pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę.
19: SK Sport News.
16: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. W półfinale czeka je pojedynek z Włoszkami.
20: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
16: Mówi środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Półfinał i już jutro. Rusza siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice, a jutro trzy mecze Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.

Rozgrzeweczka już za nami, tak możemy śmiało powiedzieć, prawda? A teraz już będzie to creme de la creme, truskawka na torcie, jak mawiają, czyli po prostu odliczanie 20 najlepszych numerów w naszym kraju. Dobra, będą jeszcze premiery i to takie, które są zupełnie nowe, bułeczki w piekarni, ale są też takie, które na przykład karty odkryły wczoraj. Kuba i Kuba byli u nas w studiu, u Sointy i Korościela i dostali brakującą kurę, jakkolwiek to zabrzmi, no bo ten bursztynowy słowik to był jeden, no, a oni, jest ich dwóch, więc postanowili chłopaki, że obdarują ich kurami. I Kuba i Kuba ma teraz kurę i kurę. No, no właśnie, a propos, chłopaki, którzy numer mają zatytułowane chłopaki i których będziemy grali częściej, bo właśnie wbijają na playlistę Radia SK. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

Ten numer to jest złoto, naprawdę. MJ Deli, Deli Supreme, miejsce 19 w gorącej 20 Radia SK. Żaden numer ostatnio nie daje mi takiej energii jak właśnie ta produkcja i bardzo się cieszę, że wskoczyła właśnie na listę hitów Radia SK jako jedna z trzech dzisiejszych nowości. Ciekawe, kiedy wskoczy ten numer, który gram już za chwilę. Wiecie, że Miley Cyrus już nie istnieje, nie? Nie ma Miley Cyrus. Nie. To jest już po prostu Miley, jak się okazuje. Mamy jej nową odsłonę, dostaniemy od niej 10 studyjny album już dosłownie za 2 tygodnie. W październiku ma pojawić się też na słynnej Hollywood Bowl w Los Angeles z koncertami, więc u niej naprawdę nowe otwarcie, a to nowe otwarcie nazywa się Bass Persuades i gram je teraz premierowo.

Najserdeczniej na świecie witamy w zestawieniu 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Numer na pozycji numer 17, Tame Impala i Loser. To jest druga z trzech, Tak, z trzech dzisiejszych nowości. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość, która zadebiutowała na 13, dziś pozycja numer 18, Sylwia Grzeszczak i Mango. Chciałem wam powiedzieć, że w mojej opinii język portugalski, czy też brazylijski, odmiana brazylijska-portugalskiego, jest najseksowniejszy na świecie i nie macie szans, żeby change my mind. Naprawdę. Tam jest takie to i w ogóle. Dlatego bardzo się cieszę, że brazylijska wokalistka i autorka tekstów Marie Froes wypuściła numer Paraíso, który ubarwił Lost Frequencies. To jest połączenie właśnie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym melodyjnym house'em od Lost Frequencies. Lost Frequencies i Marie Froes i Paraíso już teraz na antenie Radia SK. Poczekajcie, tylko zmienię jingle, bo powinien być o ten.

0: Bez zmian od zeszłego tygodnia, szanowni państwo. Pozycja numer 15. Alex Warren i Passenger. Nie mogłem za bardzo ściszyć podkładu, bo trzymałem w ręku ten fanpack Alexa Warrena z krążkiem Wild Child. W dodatku na winylu, na kasecie magnetofonowej. Tu jest koszulka i w ogóle i Łukasz w tym temacie na eskowym Messengerze.
1: Cześć Michał, nie wiem czy uwierzysz, ale akurat tak się składa, że niedawno ze strychu wyciągnąłem swojego Walkmana, więc miałbym na czym słuchać tej fantastycznej kasety. A jeśli chciałbyś, możesz mi podarować też płytę winylową. Pozdrawiam cię, miłego weekendu, całe SC i wszystkich słuchaczom. Cześć, trzymajcie się.
0: Łukasz pyta i mówi, nie wiem czy uwierzysz. Jasne, że nie uwierzę. Jasne, że nie uwierzę. Co nie zmienia faktu, że i kaseta, i winyl, i cały ten fan pack związany z Alexem Warrenem jest twój, drogi Łukaszu. Dla ciebie też wszystkiego dobrego weekendowo. Passenger na miejscu 15, na 16 w górę. White 2115 to coś. Whiteor był gościem rap 20 naszej hip-hopowej listy hitów w ostatni poniedziałek po godzinie 23, a w ten poniedziałek po 23 będzie można spotkać się z panem, który Maksymę opał. Doskonale znacie go z anteny Eski, chociażby z duetu z Gipsem i wielkiego hitu Drive. Opał w Rap 20 u Matiego fuczyło już w poniedziałek po godzinie 23. Po krótkiej przerwie wracamy do notowania i do odliczania z 4 na 14. Dawid Podsiadło na błysk.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
8: Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: WSAiB. Co robię? Zabezpieczam swoją przyszłość. WSAiB w Gdyni to nowy wymiar studiowania. Wybierz prawo, zarządzanie czy marketing AI. Studiuj logistykę, finanse lub logopedię albo cyberbezpieczeństwo, naszą obleganą nowość. Zdobądź zawód, w którym to praca szuka ciebie. Ucz się tak jak lubisz, także online. I łap bonus, tylko w tym miesiącu wpisowe aż 50% taniej. Sprawdź wsaib.pl.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
12: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
13: No i to jest...
14: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
18: I po reklamie.

0: Błysk. Dawid Podsiadło, dziś na 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz pochodzący z amerykańskiego Detroit DJ producent Mark, no właśnie nie wiem jak się czyta nazwisko, Kinken. W sumie to się nie dziwię, że on ukrywa się pod pseudonimem MK, to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Możecie go kojarzyć z tego numeru? W zeszłym roku MK, Crystal i Dior. A teraz MK i Tristan Henry, czyli Living premierowo.

Szanowni Państwo, hit wakacji 2026 w gorącej dwudziestce Radia SK według statystyk dostarczonych przez statystycznego Dawida. Gibbs, Kukon i Ty masz jednocześnie numer z najdłuższym stażem, bo po raz 13 i jednocześnie chyba najbardziej bolesny spadek, bo z drugiego na 13. Ała! Gramy dalej! Sienna Spira, Great Expectation z 18 na 12.

0: wszystkie marzenia. Łatwo Ganki i Majko. Gorąca 20 Radia SK i miejsce 11. To oznacza, że już za chwilę pierwsza dziesiątka po najkrótszej możliwej przerwie. I będzie między innymi Gibbs Ego, będzie Oscar Sims, Zalia, Somber, Axwell, H, Post Malone i Swelly. O nie! Powiedziałem, co jest najwyższą nowością w notowaniu. To już za chwilę. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na Ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Trójmiasto. Na czasie.
18: Agnieszka Osiecka i Antonio Vivaldi na jednym koncercie. Takie połączenie w tą niedzielę czeka na publiczność w Operze Leśnej w Sopocie. Cztery pory roku według Osieckiej połączą poezję, śpiew i muzykę Vivaldiego z tańcem oraz wizualizacjami na żywo. Na scenie pojawią się m.in. Agata Passent i Daniel Olbrychski, a zagra Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa. Koncert pod hasłem Dla mieszkańców i przyjaciół Sopotu odbędzie się w niedzielę o 18 w Operze Leśnej. Bilety są jeszcze dostępne online.

bardzo dobrze, że się zaczynają, prawda? I jest ich bardzo dużo i tak zaczynamy w sumie w czwartek od 23, bo ja już teraz za was zapraszam w przyszły czwartek na godzinę 23 na spotkanie z Matim Fuczyło, bo wtedy on gra te najnowsze, nawet w momencie, kiedy właśnie możemy je zagrać, czyli tuż po północy, jako kompletne świeżynki, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę, więc tak jakby ten weekend zaczyna się już w czwartek o 23. O, tak możemy śmiało powiedzieć. Gorąca 20 Radia SK. Trzy nowości dzisiaj mamy. Dwie z nich już zagrane. Tą trzecią zagram za chwilę, bo już wydałem, co to będzie. Wypadają trzy numery. Sanach, ITP i TD. Run, Run, River, czyli David Guetta i spółka, a także Alan Walker i Ava Max. Fate poza notowaniem. Z tych nowości to już mieliśmy Tame Impala i Loser. Mieliśmy też na 19 MJ Daily i Daily Supreme. Jeśli chodzi właśnie o nowość, która znajduje się na miejscu 10, był rok 2018. 18 października, niemieckie czołgi. Nie, nigdy nie będę w stanie udawać Wołoszańskiego. W każdym razie bardzo dziwna jest sytuacja z tym numerem. Nie po raz pierwszy, kiedy numer ma ileś już tam lat, ten bardzo konkretnie za chwilę będzie miał 8, a wracają w glorii, w chwale i w blasku i w ogóle, bo stają się po prostu wiralem. To jest przypadek, nie kryję, jednego z moich ulubionych numerów od Post Malone. Post Malone i Swelly Sunflower. Szanowni Państwo, to jest pozycja numer 10 gorącej 20 Radia SK, a ja chciałem się jeszcze tylko przywitać. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Oscar CMC bez końca w zeszłym tygodniu, to była nowość na miejscu o 8.
1: Zaczynają się esce.
0: A dziś to jest pozycja numer 9. Jeśli chcecie Oscara poznać trochę lepiej niż znacie do tej pory, to mocno polecamy nasz multimedialny magazyn SK Story, bo właśnie gwiazdą tego wrześniowego wydania jest Oscar Sims z miejsca 9 gorącej 20 Radia SK. Jest sobie taki pan, nazywa się Ave i to jest DJ, który pochodzi z północnych Włoch i możecie kojarzyć numer, który graliśmy na antenie Radia SK, Meet Me in the Dark. To on teraz wraca i gram jego All Nights.

0: Piękne, wciąż piękne. I jeszcze piękniejsze niż w zeszłym tygodniu, bo było na 9, a jest na 7. Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiem. Gorąca 20 radiańska. Wcześniej też o miejsca 2 w górę z 10 do 8. Temper City i Self Aware. Szanowni Państwo, Państwo kojarzą, prawda, ten numer. No jasne, że to jest Morandi i Love is the Answer. Morandi, czyli rumuńska formacja, która wydała numer Miss Kali w podtytule Alleluja i kazachski? Pochodzący z Kazachstanu DJ i producent Iman Beck zrobił remix tego numeru i gram go właśnie w tym momencie. Morandi, Iman Beck i Miss Kali. Halleluja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Ring My Bell w podtytule Age i R&B z 3 na 6 w gorącej 20. Lekki spadek, mocno w górę, bo z 17 na 5. Pięknie, pięknie, pięknie. Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is So Sad.

0: Jakieś liczne, pościelowe, love na antenie Radio SK. W propozycjach do listy hitów Radio SK od tego momentu Karol G i Bruno Mars Steals, krążka Nome Arrepiento de Sentir Tanto, czyli nie żałuję, że tak bardzo czuję. To oczywiście krążek Karol G. No i ten numer ma już kilka tygodni, postanowiliśmy dołączyć go do propozycji listy hitów Radio SK, tak żebyście mogli poprzytulać się do kogo chcecie tak na jesień, która się w sposób nieubłagany zbliża. Nieubłagany sposób zbliża się też pierwsza czwórka, ta po krótkiej przerwie z 14 na 4. Gips, Igo i no właśnie, ostatni dzień lata.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Gdańsk. 5 pokoi. 2 poziomy. Taras. Tylko 11,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy i klucze od ręki. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla Motława Garden. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe dwupoziomowe apartamenty położone zaledwie 600 metrów od Śródmieścia. Czekamy na ciebie przy ulicy Wspólnej 3 w Gdańsku. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
19: I po reklamie.

0: Czwarte. Gibbs i Go, ostatni dzień lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zdążymy z jeszcze jedną premierą. Emil i Pier Angelo, czyli niemiecki duet producencki i DJ-ski. Two Colors. Dobrze ich znacie z numeru Loveful, w sensie z ich wersji, a także z Heavy Metal Love. Czy do tych dwóch turbohitów dołączy trzeci? Sprawdzamy. Primadonna, Two Colors premierowo.

0: Dziś nie na pierwszym, ale wciąż pierwsza trójka. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: O, jak ładnie z szóstego. Axwell i Bon, Whatever Turns You On.

Whatever Turns You On melduje się na miejscu drugim. No to teraz już tylko szczyt listy. Gorąca dwudziestka. Pierwsze. Zasłużone. Z piątego na pierwsze. Zalia, tylko kochaj mnie. Gdy otworzy...

0: Na zawsze to chyba nie, ale może na kilka tygodni. Na pierwszym miejscu gorącej 20 Radia SK. Zaliaj tylko kochaj mnie z 5. Z 1 na 3 Somber, My Body Isn't Ready. Z 6 na 2 Axwell i Bone, Whatever Turns You On. I nowy numer 1 w Polsce, mistrzyni współprac duetów Tri? Kazachski, to już wiem. Ale jak zrobić z trio mistrzynię... No jakkolwiek bym tego nie ujął, to nie będzie brzmiało dobrze. No, mistrzynie różnych współprac, nazwijmy to w ten sposób, ma w końcu solo numer 1 i to bardzo, bardzo mnie cieszy. Fanów na pewno też. Zalia, tylko kochaj mnie, najpopularniejszym hitem w Polsce. Escalate Remix już za chwilę, bardzo fajne taneczne granie, a kolejna gorąca 20 w kolejny piątek po godzinie 17. Michał Sobkowski, trzymajcie się. Fajnego weekendu, cześć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: SK Trójmiasto. Na czasie.
14: Między elektroniką, popem i bardziej tajemniczymi brzmieniami właśnie w takim świecie od lat porusza się polski duet Coles. Kacha i Lucassi wracają na koncertową trasę po dłuższej przerwie, prezentując nowy materiał i dobrze znane utwory w nowej oprawie. Na scenie towarzyszyć im będzie Bobkowski, grający na basie, gitarze i flecie. Koncert odbędzie się dokładnie za tydzień, w piątek 11 września o godzinie 20 w klubie Drizzly Grizzly przy ulicy Elektryków w Gdańsku. Bilety są jeszcze dostępne online.
15: To jest SK Live Remix.

0: hitów na czasie. Reklama.
1: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
2: Hej, co u Ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
2: Jesteśmy w Gdańsku i Gdyni. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Złap letnie okazje u dewelopera Szynichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szynichowski.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: I po reklamie.
6: SK Trójmiasto. Na czasie.
7: Miłośnicy mocniejszych elektronicznych brzmień mogą już szykować się na kolejną odsłonę Euforii Dźwięków w Gdańsku. Tym razem pod hasłem EDT, czyli techno części wydarzenia, w klubie B90 zagrają m.in. Lili Palmer i Space 92. Do tego na scenie pojawią się Dobra Faza oraz Livi. Organizatorzy zapowiadają noc pełną szybkich klubowych rytmów, a wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Euforia Dźwięku za tydzień w sobotę od godziny 20 w B90 w Gdańsku. Bilety można kupić online.
8: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie. Let's get

0: Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμι, najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
1: I po reklamie.
0: To jest Eska Live.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na

Armin van Buuren, jego Estate of Trance.

a new episode of A State of Trance. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.